0: Zaczynamy podsumowanie dnia w Radiu Impuls. Sprawdźmy, czym żyły Puławy i okolice we wtorek 23 czerwca. Mieszkańcy regionu odwiedzający targowisko przy ulicy Dęblińskiej w Puławach zwracają uwagę na problem z parkowaniem. Powodem jest zmniejszenie terenu przeznaczonego dla handlujących. Część placu została zajęta przez inwestycję powstającą na sąsiedniej prywatnej działce. A to zdaniem sprzedających przekłada się na spadek liczby klientów. Sytuację na targu sprawdziła nasza reporterka Weronika Szydłowska, która rozmawiała z handlującymi.
1: Jeżeli chodzi o puławskie targowisko, to targowisko jest przenoszone któryś raz z kolei. Więc klienci cały czas też są tak naprawdę przenoszeni razem z nami. I w momencie, kiedy zostało to przeniesione na ulicę Dębińską, my byliśmy zapewnieni, że to będzie ostatni raz, że tu będzie dobrze, mamy dużo miejsca, a teraz nagle okazuje się, że połowa ludzi nie ma gdzie stać, a klienci są wpuszczani wybiórczo i tutaj sytuacja była zgłaszana nieruchomością. Mamy też targowisko w sobotę na Składowej, gdzie też ludzie się nie mieścili, bo część placu została zabrana, było to zgłaszane, jednak nikt nie widzi w tym najmniejszego problemu i tak naprawdę sami nie wiemy, gdzie już mamy się zgłosić, bo nikt nam w tej kwestii nie chce pomóc.
2: Tutaj nam zrobili bardzo duży brak parkingu, po prostu nas odcięli od wszystkiego tego. Targowisko jest, pobory ponosimy za to jakiekolwiek koszta, ponosimy koszta duże, proszę panią. Nie ma tutaj na tą chwilę żadnej drogi ewakuacyjnej, nie ma po prostu niczego. Tu w razie czego, co by się stało, to proszę panią, widzi pani, jest jedno skupisko. Część klientów nam rezygnuje ze względu na to, że dojazd, że są wpuszczane samochody pojedynczo. No czegoś takiego to chyba być nie może, no bo jeżeli cokolwiek otwieramy, czy cokolwiek jakąś działalność, jakiekolwiek coś robimy, no to musimy pomyśleć o tym, o parkingu, o dojeździe do klienta. On to wszystko musi mieć, on za to płaci, proszę panią. No a mamy w tej chwili tak, jak mamy. No trudno nam jest cokolwiek powiedzieć. Kto co z tym zrobi, kto się tym zajmie, nie wiemy.
3: Dojazd dojazdem, ale nawet dojść jest ciężko, ponieważ trzeba od strony ulicy iść takim dużym, dużym okręgiem wokół siatek.
2: Tak, proszę panią, ale widzi pani, tu w tej chwili wystąpiła jakaś pewna selekcja. Jeden samochód się wypuszcza, jeden się wpuszcza. Proszę panią, takie czasy to były kiedyś. To już minęło. To już w tej chwili minęło. No to nie może być tak. Żaden sklep, żaden punkt handlowy, nic nie ma na dzień dzisiejszy racji bez jakiegokolwiek parkingu. Musi być dojazd.
3: A czy faktycznie widać mniejszą ilość klientów?
2: Mało tego, że widać mniejszą ilość klientów, proszę panią, to jeszcze klienci się sami określają w ten sposób, że przestaniemy przyjeżdżać, bo nie mamy dojazdu, bo nie jesteśmy wpuszczeni. Mamy. To jest wypowiedź klientów. To jest cytat po prostu. Cytat, który cały czas nam przytaczają tutaj.
4: Utarg jest 30-50% niższy w zależności od targu.
3: To dużo.
4: No, to spadło na momentalnie. Powiem. Najgorszy był pierwszy targ po tym bałaganie, bowiem był jeden wielki korek przez całe targowisko i klienci stali w samochodach, nie mieli jak wjechać, jak wyjechać. Na całym targowisku był korek nawet między straganami. A teraz korka nie ma. Tylko dlatego, że nie ma klientów, bo nie mają jak wjechać. No to jest, dla nas to jest to samo.
3: A czy rozmawiali państwo w ogóle z przedstawicielami tutaj z nieruchomościami puławskimi?
1: Tak, rozmowy były podejmowane, jednak oni sami nie wiedzą, jak na tą chwilę to będzie wyglądać i nie wiedzą, jak to rozwiązać. Na chwilę nie wiemy nic. Tak samo wiemy, jak i klienci, że no jest, zaistniała taka sytuacja. Poza tym jest targowisko w końcu miasta. Tu nie ma żadnego osiedla. Tutaj ludzie przyjeżdżają w konkretnym celu, zrobić zakupy. I każdy musi targać te zakupy po prostu na prywatny parking, bo to nie jest parking targowiska. Po prostu ludzie dochodzą z innego parkingu, który należy do sieci handlowej, bo tutaj tego parkingu nie ma.
4: Jak zarządzający targowiskiem, czyli nieruchomości puławskie, mogły pozwolić, że nie ma parkingu dla klientów, bowiem obcokrajowcy, których pogoniono z tego nowego placu, gdzie będzie budowane, zajęli ponad połowę miejsc parkingowych, gdzie klienci zostawiali. Z tych miejsc parkingowych, gdzie nas, jako handlujących Polaków, wcześniej pogoniono, wzywano na nas Straż Miejską i Policję, a później klienci, którzy parkowali w niewyznaczonych miejscach, gdzie teraz są na chodnikach nawet namioty rozstawione, na klientów była też wzywana Straż Miejska i grożono mandatami klientom. Teraz klienci nie mają, są odsyłani z kwitkiem, przy wjeździe stoi placowy, który jak nie ma wolnego miejsca na targowisko, a w szczycie targowiska nie ma, odsyła klientów z kwitkiem, bo nie ma wjazdu. I jak klienci raz, drugi, trzeci przyjedzie na targ, zniechęci się i będzie po targowisku. Dla garstki handlujących, nieważne czy to obcokrajowcy, czy Polaków, ale nie mających miejsca, rozwali się całe targowisko. Gdzie są na targowisku, są wolne jeszcze przestrzenie do targowe normalne, ale oczywiście tutaj nie można ich wstawić, bo oni muszą stać w jednej grupie.
3: To jeszcze może pana podpytam, bo tutaj wcześniej padła informacja o tym, że no muszą państwo za te miejsca płacić. Czy mogę zapytać, jakie to są mniej więcej koszty?
4: To są koszty 180 zł kwartalnie za 3-metrowe stoisko opłacam i plus jeszcze co tydzień placowo.
3: Mhm. A czego tak naprawdę państwo tutaj od przedstawicieli oczekują? W sensie, no bo tutaj w rozmowach padło już to, że chodzi przede wszystkim o parking dla klientów.
1: Głównie brakuje parkingu i to wcale nie jest małostkowe. Tutaj przychodzą ludzie, kupują, robią zakupy. Są to przeważnie osoby starsze. Czy stanek do MGi też jest bardzo daleko, jest kawałek do przejścia. Parkingu nie ma, więc my tutaj jesteśmy, bo są klienci. Kiedy nie będzie klientów, nasz też tutaj po prostu nie będzie, tak?
0: Handlujący przyznają, że coraz więcej osób rezygnuje z zakupów właśnie z powodu braku miejsca do zaparkowania i liczą na szybkie rozwiązanie tych trudności. Nasza reporterka zapytała więc Andrzeja Ryla, prezes zarządu przedsiębiorstwa Nieruchomości Puławskie, o dalsze kroki.
3: Czy może pan troszeczkę opowiedzieć, jak ta sytuacja tam w tym momencie wygląda?
5: Myślę, że problemy to za dużo powiedziane. Jakieś tam powstały trudności związane z faktem, że powierzchnia handlu na targowisku przy ulicy Dęblińskiej została ograniczona i w tej chwili handel może się odbywać tylko na naszym czy placu targowym, który my użytkujemy, a wcześniej jakby nieformalnie sprzedawcy rozstawiali się na prywatnej działce, którą teraz właściciel, nowy właściciel zresztą, ogrodził i ma tam budować coś tam, jakąś prawdopodobnie halę handlową kolejną. Stąd ta powierzchnia do handlu się ograniczyła. W związku z tym ci handlujący nieformalnie, bo nigdy nie było, był tam zakaz handlu, ale ponieważ właściciel nie egzekwował tego zakazu, no to ludzie się ustawiali po prostu. Teraz jak zostało to ogrodzone, to ta powierzchnia do handlu się ograniczyła. W związku z tym wszyscy, którzy dotychczas handlowali nieformalnie na prywatnej działce, musieli się przenieść na działkę targowiska miejskiego. No i stąd powierzchnia do parkowania uległa zmniejszeniu. W pierwszego dnia, kiedy ta działka prywatna została ograniczona, no trochę nas to zaskoczyło, bo właściciel nie poinformował nas o tym. W związku z tym tam doszło do zakorkowania tego terenu kompletnie. Ja również zostałem zablokowany przez ciężarówki, które wjeżdżają. Musiałem czekać, aż się zwolni to miejsce. I w związku z tym no, musieliśmy to jakoś zorganizować i w tej chwili wpuszczamy do parkowania bardzo ograniczoną liczbę kupujących. Ta liczba to około 50-55 miejsc do parkowania. Wpuszczamy, jeżeli są wolne miejsca. No i z preferencją dla osób starszych, ewentualnie niepełnosprawnych. No a pozostali muszą parkować na terenie Leroy Merlin, który nie ogranicza parkowania. Staramy się pozyskać czy porozumieć z właścicielami prywatnych działek, żeby tam w pobliżu, żeby ewentualnie tam dopuścili czy zgodzili się na parkowanie, no ale na razie nie mamy w tym zakresie sukcesu. Prywatni właściciele nie są zainteresowani wpuszczeniem na swój teren pojazdów parkujących.
3: No właśnie z tego, co mogłam usłyszeć od osób, które tam przebywały, największym problemem było to, że ta sytuacja wydarzyła się tak nagle.
5: No trudno jest o rezultat konkretny, bo teren nie jest z gumy. Powierzchnia jest bardzo, znaczy ograniczona granicami działek, które są w naszym administrowaniu i my na tym terenie no, musimy sobie teraz radzić. No ludzie się po prostu przyzwyczaili do tego, że każdy się ustawia tam, gdzie chce, zwłaszcza na prywatnych działkach, bo na tej działce, gdzie jest, czy na tych działkach, na których jest targowisko, to zawsze regulowaliśmy ruch i sposób ustawiania się, no ale teraz te możliwości są mniejsze, bo po prostu zmniejszyła się powierzchnia i na to nie ma rozwiązania. Rozwiązaniem jest ewentualne pozyskanie terenu, no ale ten teren wkoło to jest teren już mający właścicieli, no i ci właściciele muszą się zgodzić na udostępnienie terenu, a wcale muszą, to źle powiedziane, muszą jakby dać przyzwolenie na parkowanie na ich terenie. Jeżeli tego nie zrobią, to nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Nie jesteśmy w stanie rozciągnąć granic działek. No niestety, taka jest rzeczywistość. Klienci, którzy wjeżdżali, przyzwyczaili się, że praktycznie z samochodem czy z bagażnikiem podjeżdżają pod stoisko, bo tak było wcześniej, czy prawie pod stoisko. No niestety teraz będą musieli zrobić te 100-150 metrów pieszo z terenu Leroy i przejść po zakupy na teren targowiska miejskiego. Nic na to nie jesteśmy w stanie poradzić. Poza tym, że będziemy w dalszym ciągu jakoś próbowali się porozumieć. No i to jest problem, który jest w sezonie, kiedy akurat to się zdarzyło teraz, w szczycie sezonu, kiedy jest najwięcej sprzedających, chętnych do sprzedaży na targowiskowej, na targowisku. I tych nie chcemy ograniczać. Tylko po to, żeby umożliwić parkowanie ludziom, którzy robią problem z przejściem z terenu Leroy, to jest około 150 metrów na teren targowiska. 100-150 metrów. Nic tutaj nie jesteśmy w stanie zrobić. Po prostu teren jest ograniczony i w związku z tym musimy sobie radzić tak, jak jesteśmy. Zrobiliśmy i tak, co jest w naszej mocy. Mianowicie wyznaczyliśmy dodatkowych pracowników do kierowania ruchem. Nawet przeszkoliliśmy pracownika do kierowania ruchem. No i niestety to kierowanie polega na tym, że nie wpuszczamy dowolnej liczby samochodów do parkowania dla bezpieczeństwa wszystkich, po to, żeby nie doszło do jakiejś katastrofy, wypadku i tak dalej. I ja myślę, że jakby nas też ta sytuacja zaskoczyła, bo było to nagle. Nikt nas nie poinformował o tym, że działka zostanie ogrodzona. Po prostu właściciel zamówił czy zakontraktował ogrodzenie działki i to zrobił. I to mu wolno zrobić. I nie byliśmy w stanie tutaj tego przewidzieć. Stąd część i sprzedających, i bardziej kupujących ma troszeczkę trudniej.
0: Przedstawiciele nieruchomości puławskich nadal prowadzą rozmowy z właścicielami okolicznych działek. O kolejnych podjętych krokach będziemy jeszcze informować. Słuchajcie podsumowania dnia w Radiu Impuls, by być na bieżąco ze sprawami naszego regionu. Do usłyszenia.
6: Radio Impuls.
7: Muzyka wybrana dla Ciebie.
0: Zaczynamy podsumowanie dnia w Radiu Impuls. Sprawdzimy, czym żył region. Targowisko przy ulicy Składowej w Puławach nie zostanie zamknięte. Takie zapewnienie przekazała Spółka Nieruchomości Puławskie, odnosząc się do pojawiających się w ostatnim czasie pogłosek na temat przyszłości obiektu. Jak podkreślono w komunikacie, nie są prowadzone żadne działania związane z likwidacją targowiska, a handel odbywa się tam bez zmian. Spółka zaznacza, że miejsce nadal pełni swoją dotychczasową funkcję i pozostaje dostępne dla kupców oraz klientów. Przedstawiciele nieruchomości puławskich apelują jednocześnie, by nie kierować się niepotwierdzonymi informacjami. Wszelkie decyzje dotyczące funkcjonowania targowiska mają być przekazywane mieszkańcom wyłącznie oficjalnymi kanałami. Tymczasem jedno z charakterystycznych miejsc w Puławach czeka metamorfoza. Dzięki dofinansowaniu z funduszy europejskich zmieni się teren przy najstarszym liceum w mieście. O szczegółach inwestycji mówi Małgorzata Kmieciak.
8: W Puławach zmieni się okolica pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia księcia Adama Jerzego Czartoryskiego. Zabytkowy teren przy Alei Partyzantów przejdzie rewitalizację i zyska nowe funkcje społeczne i kulturalne. Powstanie tam amfiteatr, który ma służyć organizacji wydarzeń i spotkań mieszkańców. Przebudowane zostaną także chodniki, drogi wewnętrzne, pojawią się nowe ławki czy elementy małej architektury. Nie zabraknie również zieleni, zaplanowano nasadzenia drzew i krzewów, a także utworzenie łąk kwietnych i ogrodów deszczowych. Cały obszar będzie bardziej dostępny dla osób z niepełnosprawnościami i dostosowany do współczesnych standardów bezpieczeństwa.
0: Choć prace będą prowadzone przy szkole, z efektów projektu skorzystają nie tylko uczniowie. Odnowiona przestrzeń będzie dostępna dla wszystkich mieszkańców Puław i powiatu. Wartość inwestycji przekracza 4,5 miliona złotych. Od inwestycji przechodzimy do spraw społecznych. Zaglądamy do danych Lubelskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z których wynika, że stopniowo zmienia się model rodzicielstwa. O tym, jak jest w naszym regionie, mówi Małgorzata Korba z Lubelskiego Oddziału Zakładu.
6: Wydłużenie urlopu rodzicielskiego skutecznie zmobilizowało część ojców do tego, żeby z niego skorzystać. Przypomnę, że od 3 lat każdy z rodziców ma po 9 tygodni urlopu rodzicielskiego tylko dla siebie. Nie da się go przenieść, a niewykorzystana część przepada. Kiedyś tatem rodzicielskim był rzadkością, a teraz coraz częściej panowie korzystają ze swoich uprawnień i to ważne podkreślają, że to był dla nich wartościowy czas z dzieckiem i z rodziną. W całym ubiegłym roku na urlopie rodzicielskim było niemal 2700 ojców z województwa lubelskiego, a od stycznia do kwietnia tego roku już niemal 1200.
0: ZUS we współpracy z fundacją Share the Care prowadzi kampanię Równi w domu, równi w pracy. Mężczyźni, którzy zaangażowali się w te kampanie, nie mają wątpliwości, że urlop rodzicielski wpłynął na ich rodziny bardzo pozytywnie, mówi Michał Wiśniewski.
9: Partnerski podział urlopu między rodziców myślę, że daje przewagę ojcom, by być od początku z tym dzieckiem. Też skorzystałem z tego benefitu i mogłem być na początku z tym dzieckiem, które najpierw leży, potem podnosi głowę, mija dosłownie chwila i chodzi i rzuca rzeczami i to jest fajne, żeby w tym uczestniczyć, bo widzimy, jak ten człowiek się zmienia, a on na początku się zmienia strasznie szybko. Moja żona chciała wrócić na rynek pracy. Ja skorzystałem jeszcze z paru tygodni urlopu, który dała mi firma i byłem tym, który adaptował dziecko w żłobku. Jestem z tego mega dumny. To jest też wspomnienie, które ze mną zostanie.
0: Mateusz Piórko podkreśla, że postawa pracodawcy ma również duże znaczenie.
10: Chciałem po prostu realnie pomóc mamie w tych pierwszych, najbardziej wymagających tygodniach, a nie tylko robić za tatę od trudnych spraw, który pyta, czy coś podać z bezpiecznej odległości. Jest to pełna etatowa robota, często nawet bez przerwy na kawę i z szefem, który komunikuje swoje potrzeby w dość kreatywny sposób. Zdecydowanie zyskałem do tego jeszcze większy szacunek. Z perspektywy czasu widzę też, jak ważne jest systemowe wsparcie tych decyzji. Postawa pracodawcy i kultura organizacyjna odgrywają ogromną rolę w tym, czy ojcowie realnie korzystają z urlopów rodzicielskich. Dla tych, którzy jeszcze nie skorzystali z urlopu rodzicielskiego albo wciąż się wahają, życzę odwagi, żeby się jednak zdecydować. To doświadczenie, które zostaje z nami na zawsze. Warto być tam od pierwszych chwil.
0: Dla przyszłych i obecnych rodziców ZUS przygotował specjalny poradnik, dzięki któremu jest im łatwiej odnaleźć się w gąszczu przepisów ubezpieczeniowych. Znajdziecie go na stronie zus.pl. Skoro mowa o rodzinach, mamy też propozycje dla dzieci i ich opiekunów. Tego lata Lublin ponownie zaprosi najmłodszych i starszych mieszkańców do wspólnego odkrywania świata pracy w ramach wakacyjnego projektu Lublin Zawodowcy. Pod hasłem Zobacz, dotknij, poznaj przygotowano 20 spotkań edukacyjnych, w których udział weźmie 500 uczestników. Dzieci w wieku od 6 do 14 lat wraz z rodzicami lub dziadkami będą mogły odwiedzić lubelskie firmy i instytucje oraz zajrzeć za kulisy różnych zawodów. W programie są między innymi wizyty u strażaków, policjantów, dziennikarzy czy weterynarzy. Pierwsze spotkanie już w nadchodzący poniedziałek, a udział w projekcie jest bezpłatny. Obowiązuje jednak wcześniejsza rejestracja. Szczegóły na stronie lubelskiego ratusza. Z kolei w gminie Kłoczew już dziś myślą o tym, jak będzie wyglądała edukacja w najbliższych latach. Pomóc mają w tym nowoczesne pracownie sztucznej inteligencji, które powstaną w 2 szkołach. Samorząd podpisał umowę z Ministerstwem Cyfryzacji na realizację projektu wspierającego rozwój edukacji cyfrowej. Dzięki temu uczniowie zyskają dostęp do nowoczesnych technologii wykorzystywanych podczas nauki. Nowe pracownie zostaną utworzone w szkołach podstawowych w Kłoczewie i Goździe. Inwestycja ma wspierać rozwój kompetencji cyfrowych oraz ułatwić naukę informatyki i przedmiotów ścisłych. edukacji przechodzimy do turystyki i promocji Lubelszczyzny. Jaki jest najlepszy produkt turystyczny województwa lubelskiego? Co roku to pytanie jest stawiane na nowo, a tegoroczne odpowiedzi mogą już proponować twórcy lokalnych atrakcji turystycznych, wydarzeń, szlaków czy wyjątkowych miejsc, które mogą stać się wizytówką regionu. Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna rozpoczęła nabór do 23. edycji regionalnego etapu rywalizacji o certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej. Zgłoszenia można przesyłać do 5 września. Na laureatów czekają także nagrody promocyjne i wyróżnienia oraz szansa na udział w ogólnopolskim finale konkursu. Tymczasem Muzeum Zamojskich w Kozłówce chce stać się jeszcze bardziej dostępne dla zwiedzających. Placówka rozpoczyna realizację projektu Muzeum Otwarte na Zmysły, który ma ułatwić zwiedzanie osobom z niepełnosprawnościami, seniorom, rodzinom z dziećmi oraz osobom wrażliwym sensorycznie. W pałacu pojawią się m.in. systemy informacji wizualnej i dźwiękowej, pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących oraz specjalna strefa wyciszenia i komfortu. Przygotowane zostaną także materiały w prostym języku, nagrania z napisami i tłumaczeniem na polski język migowy oraz mapa sensoryczna obiektu. Projekt jest w całości finansowany ze środków europejskich i ma wartość blisko 300 tysięcy złotych. Na koniec zaglądamy do Końskowoli. W niedzielę swoje drzwi szeroko otworzy Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Jak przebiegnie część oficjalna, mówi dyrektor ośrodka Antoni Skrabucha.
11: Godzina 13 to takie oficjalne otwarcie mszy świętopolowo tutaj na placu wystawowym. Dzień otwartych drzwi Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i później część oficjalna. W części oficjalnej wręczenie odznaczeń dla doradców, dla rolników, zasłużony dla rolnictwa. A później w różnych konkursach ekologicznych, doradca roku i inne, które tam wyróżniamy. Będzie też wyróżnienie wspólnie z KRUS-em Bezpieczne Gospodarstwo. To, co taka komisja jeździ i wojewódzka i ocenia, będzie rozstrzygnięcie.
0: Jakie jeszcze atrakcje będą czekały na gości?
11: Na placu wystawowym mamy komplet wystawców w tym roku. No to tam jest taka branża, wiadomo, i gastronomia, i rękodzieło, i inni, ale w tym roku będziemy mieli również zwierzątka, te małe szczególnie, bo to wystawę zwierząt mamy w Sitnie 4-5 lipca, natomiast tutaj będą alpaki, będą kozy, owce, króliki, także myślę, że dzieci i inni będą zadowoleni. Prosiliśmy też pana tresura psów, będzie, może to będzie coś atrakcyjnego, bezpiecznie będzie, będą konie, też nie dodałem, także tych zwierzątek będzie.
0: Gdzie trzeba się wybrać, żeby wziąć udział w zapowiadanych wydarzeniach?
11: Część oficjalna i ta główna to jest tradycyjnie boisko sportowe. Tutaj będą instytucje związane z rolnictwem, będą KGW, no i będzie tutaj kolejny plac obok boiska, zwany Przysieką, to jest na maszyny rolnicze. Mamy kilku wystawców znanych i dobrych. Będą różne panele dyskusyjne, jeśli chodzi o rolnictwo ekologiczne. Mamy wiele tematów, które tutaj poruszymy, także myślę, że bogaty bardzo program.
0: Niedzielny Dzień Otwartych Drzwi przyniesie także pokazy technologii wykorzystywanych w nowoczesnym rolnictwie. O innych atrakcjach będziemy jeszcze mówić.
12: Jest 6:24.

tego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3 8 3 3 8 4 3. Zapisy

0: Parkside 50 zł taniej, tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: Czas na podsumowanie dnia w Radiu Impuls. Sprawdzimy, czym żył region w czwartek. Na początek ostrzegamy przed bardzo wysokimi temperaturami, które w najbliższych dniach dadzą się we znaki mieszkańcom całego regionu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty drugiego stopnia dla wszystkich powiatów, a prognozy wskazują, że w niedzielę zagrożenie może wzrosnąć do najwyższego trzeciego stopnia. Synoptycy zapowiadają, że fala upałów utrzyma się również na początku przyszłego tygodnia. Kierowcy korzystający z trasy między Chodlem a Urzędowem już wkrótce pojadą po zmodernizowanej drodze. Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej numer 833 zbliża się do końca. Weronika Szydłowska.
3: Remont trasy, która łączy nasz region z powiatem kraśnickim, zakłada przebudowę 10 km istniejącej drogi oraz nowy odcinek liczący niemal kilometr. Zmieni się też 15 skrzyżowań, pojawi się 16 zatok autobusowych i dwie zatoki do kontroli ruchu. Jednocześnie powstaną także nowe ścieżki dla rowerzystów. W sumie mają mieć aż 12 kilometrów. Projekt zakłada również stworzenie nowego mostu nad dopływem rzeki Antonówki i budowę nowoczesnego oświetlenia.
2: Inwestycja obejmuje nie tylko nową nawierzchnię. W ramach zadania powstaje także infrastruktura dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zaplanowano również budowę przepustów, które ułatwią zwierzętom bezpieczne przemieszczanie się wzdłuż tego odcinka trasy. Przy drogowych inwestycjach pozostaniemy jeszcze przez chwilę. Ponad 3,5 miliona złotych rządowego dofinansowania trafi do powiatu opolskiego na przebudowę lokalnych dróg. Dzięki pozyskanym środkom przebudowane zostaną 3 odcinki drogi powiatowej na trasie Wilków, Majdany, Zakrzów, Janiszów. Łącznie modernizacja obejmie ponad 4,5 kilometra jezdni. Jak podkreślają władze powiatu, inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo kierowców, rowerzystów i pieszych, a także zwiększyć komfort codziennych podróży mieszkańców. A skoro jesteśmy już przy podróżowaniu, sprawdźmy, dokąd tego lata najchętniej wybierają się mieszkańcy naszego regionu. Przed nami wakacje, a wraz z nimi sezon urlopów i podróży. Wielu mieszkańców naszego regionu ma już sprecyzowane plany, inni dopiero zastanawiają się, gdzie spędzić letni wypoczynek. O to, jakie kierunki najczęściej wybierają puławianie, pytała Dorotę Pietras, właścicielkę jednego z puławskich biur podróży. Nasza reporterka Weronika Szydłowska.
4: Sytuacja, która miała miejsce w marcu, gdzie te kierunki zaczęły się zamykać, część osób się wystraszyło, tych Egiptów, Turcji, chociaż nie wiemy dlaczego, no niestety przenieśli się klienci nam na Europę, kierunki europejskie, co zarzutowało podwyżką cen. Cała Grecja, Hiszpania, Portugalia, Włochy, no duża, duża różnica w cenach między tamtym rokiem a teraz, tak. No ale tutaj Turcja, no, turecki kierunek jest od lat numerem jeden i on tak zostanie, bo to jest Turcja, ona ma wszystko.
2: Jakie jeszcze kierunki są popularne?
4: Doszły kierunki greckie mocno, całe wszystkie wyspy greckie, Hiszpania, Włochami jest też bardzo duże zainteresowanie, no i ku mojemu zdziwieniu nasze społeczeństwo tutaj z Puław zaczyna się interesować też kierunkami bardzo dalekimi. Bardzo fajnie, jest duże zainteresowanie Chinami, Japonią, Koreą. To są wycieczki objazdowe ze zwiedzaniem i muszę powiedzieć, że duża część jest to do młodych ludzi. Fajnie, bo będą zwiedzać, nie będą tylko, jak my to mówimy, leżeć i jeść, tak?
2: Czy mieszkańcy naszego regionu częściej jeżdżą, by wypocząć czy pozwiedzać?
4: No jednak zdecydowana większość klientów rezerwacji, których mamy porobionych, no to jadą wypocząć, prawda? Wypocząć, poleżeć, poopalać się. Jasne, zawsze ktoś planuje coś zobaczyć, bo to nie jest tak, że jedziemy na 8 czy tam 10 dni leżeć plackiem. Każdy chce coś zobaczyć, ale to jest taka wycieczka fakultatywna, jednodniowa, jeden raz na ten wyjazd. Także zdecydowanie wakacje, tak jak sama nazwa, są dla wypoczynku.
2: Kiedy najlepiej zaplanować wakacje?
4: No teraz jeszcze do momentu, kiedy się wakacje nie rozpoczną, czyli koniec roku, jeszcze możemy fajne jakieś oferty na last minute złapać i mamy takie oferty w bardzo dobrych pieniążkach i bardzo fajne kierunki. No jednak ta magiczna data, gdzie te wakacje się rozpoczynają, koniec roku 27, no to już jest duży przeskok. No i myślę, że trzeba tutaj liczyć około 4-4,5 tysiąca na osobę, żeby pojechać. I tu już nie mówimy o czy Bułgaria, czy Turcja, nie będzie będziemy dzielić, to są przy dobrych hotelach, dobrym standardzie, z dobrym wyżywieniem, to są takie pieniążki.
2: Przy planowaniu wycieczek ważne jest też nasze bezpieczeństwo.
4: Myślę, że warto zastanowić się nad zakupem swoich wczasów, nawet z rocznym wyprzedzeniem, ale też od razu trzeba wziąć pod uwagę ubezpieczeń, możliwość dokupienia sobie ubezpieczeń, które mamy i są to naprawdę sytuacje, gdzie państwo chronicie swoje pieniądze za wycieczki. Ta polisa od kosztów rezygnacji to jest 4% wartości i cóż to jest te 175 zł w porównaniu z 14 na przykład tysiącami. Więc są tutaj zabezpieczenia, że w razie czego, bo ja sobie zdaję sprawę, że ktoś kupując rok wcześniej nie wie, co będzie za rok, bo to się jest życie, to wszystko się może zdarzyć. Ale proszę mi wierzyć, że są możliwości, są ubezpieczenia, gdzie państwo się zabezpieczacie, a wygrywacie później tą ceną.
2: Choć kierunki są różne, cel pozostaje ten sam. Odpocząć, zobaczyć coś nowego i naładować baterie przed kolejnymi miesiącami. Nie wszyscy jednak planują dalekie wyjazdy. Ciekawych propozycji na lato nie zabraknie także bliżej domu. Muzeum Zamojskich zaprasza na spotkanie, podczas którego będzie można dowiedzieć się więcej o ostatnich właścicielach Kozłówki i z innej perspektywy spojrzeć na znany zabytek.
5: Już w najbliższą niedzielę, 28 czerwca, w Muzeum Zamojskich w Kozłówce rozpocznie się wakacyjny cykl Lato z Jadwigą Inką Zamojską. Pierwszym wydarzeniem będzie herbatka z hrabiną. Wyjątkowe spotkanie z Jadwigą Inką Zamojską, córką ostatnich właścicieli Kozłówki. Nie będzie to wykład historyczny, lecz osobista opowieść o rodzinie Zamojskich, wojennych losach, emigracji oraz pamięci o domu, który mimo upływu czasu pozostał ważną częścią rodzinnej historii. Spotkanie odbędzie się 28 czerwca o godzinie 15:30 w Teatralni Muzeum Zamojskich w Kozłówce. Uczestnikom będzie towarzyszyć kawa, herbata i słodki poczęstunek.
2: Mówiła Agata Ulanowska z Muzeum Zamojskich w Kozłówce. Na niedzielne spotkanie pełne rodzinnych wspomnień zaprasza również sama Jadwiga Inka Zamojska.
6: Dla nas jako rodzina Kozłówka była i jest dalej naszym domem. Dalej tu są wspomnienia tego życia przedwojennego. Rodzona daleko stąd, jednak moja dusza urodziła się tu. Zapraszamy na nasze herbatki z hrabiną. To są sympatyczne spotkania, na których ja się dzielę fotografiami, opowieściami i tradycjami rodzinnymi.
2: Dodajmy, że cykl wakacyjnych wydarzeń, w których weźmie udział córka ostatnich właścicieli Kozłówki, obejmie także plenery malarskie. Ich uczestnicy będą malować z natury pałacowe krajobrazy pod okiem artystki. O wydarzeniu Zatrzymać Kozłówkę będziemy jeszcze informować. Z historii i rodzinnych wspomnień przenosimy się teraz do sportu i ambitnych planów stolicy regionu. Lublin chce dołączyć do grona europejskich liderów sportu. Miasto oficjalnie rozpoczęło starania o przyznanie tytułu Europejskiego Miasta Sportu na rok 2028. Pierwszym krokiem było złożenie wniosku do Federacji Europejskich Stolic i Miast Sportu. Samorząd liczy, że udział w programie pomoże jeszcze mocniej promować aktywność fizyczną, przyciągnąć nowe inwestycje oraz stworzyć kolejne możliwości rozwoju dla mieszkańców i lokalnych klubów. Władze miasta podkreślają, że Lublin od lat należy do najważniejszych ośrodków sportowych w kraju. Świadczą o tym zarówno sukcesy zawodników na arenie międzynarodowej, jak i obecność wielu drużyn rywalizujących na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Skoro mowa o aktywności fizycznej, warto wspomnieć także o rywalizacji, w której liczy się każdy przejechany kilometr. Do końca czerwca zostało tylko kilka dni i właśnie tyle czasu mają jeszcze rowerzyści, żeby poprawić wynik miasta walczącego o puchar rowerowej stolicy Polski. Taki cel mają m.in. puławianie, a przed nimi jeszcze sporo okazji, by wspólnie kręcić kilometry.
7: 28 czerwca takie oficjalne zakończenie weekendowych rajdów rowerowych, które tu przygotowaliśmy z okazji rywalizacji o puchar rowerowej stolicy Polski. No i oczywiście codzienne ustawki rowerowe od poniedziałku do piątku o 2 godzinach, o godzinie 18 i o godzinie 20:15. Z placu Chopina startujemy, jak wiemy, już w tym roku jest remont przed halą sportową Mosiec przy Partyzantów, także przynieśliśmy wszystkie starty plac Chopina. Tutaj spotykamy się przy stacji naprawczej, którą wygraliśmy właśnie w ubiegłym roku.
2: Mówił Marcin Kowal z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Puławach.
8: Radio Impuls.
2: Zaczynamy podsumowanie dnia w Radiu Impuls. W tym wydaniu odwiedzamy Puławskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt. Nasza reporterka Julia Zagrajuk sprawdziła, jak wygląda codzienność jego podopiecznych i jakie wyzwania stoją obecnie przed placówką. O sytuacji schroniska opowiada Edyta Sobala.
9: Pani Edyto, jak obecnie wygląda sytuacja? Jak dużo podopiecznych teraz jest w schronisku?
10: W tej chwili pod opieką mamy prawie 50 psów. W schronisku mamy 9 kotów, mamy też kilka kociaków w domach tymczasowych, więc no, szukamy dla tych naszych podopiecznych nowych domów.
9: Jakie to zwierzaczki? W jakim wieku? No, wiadomo, że przeróżne.
10: Rzeczywiście różnym. Jeśli chodzi o psy, to zdecydowana większość naszych psiaków to są seniorzy, chociaż znajduje się też kilka młodych psiaków, więc jeśli ktoś takiego psa akurat poszukuje, to również go u nas znajdzie, natomiast zdecydowana większość psów to są staruszki. Jeśli chodzi o koty, w tej chwili u nas do adopcji są koty dorosłe, ale zakres wiekowy jest od roku do tak naprawdę 15 lat, więc tutaj też jest różnie.
9: Jak wygląda sytuacja z roku na rok? Czy staje się zwierzaków więcej, czy może mniej?
10: No, nasza sytuacja jest dosyć specyficzna ze względu na to, że my zmniejszyliśmy ilość zwierzaków, które możemy przyjąć, ze względu na to, że zwiększyliśmy powierzchnię boksów, czym zmniejszyliśmy ilość tych boksów i zmniejszyliśmy zakres przyjmowania zwierząt. W tej chwili do naszego schroniska trafiają zwierzęta z terenu miasta Puławy i z terenu gminy Puławy, więc trafia ich zdecydowanie mniej niż w poprzednich latach, natomiast nadal te zwierzaki do nas trafiają. Często to są zwierzęta starsze, zwierzęta chore, najczęściej nie znamy ich przeszłości, ale też w ostatnim czasie często trafiają się zwierzaki, które miały właścicieli, ale ci właściciele nie chcą się nimi dalej zajmować i no, te zwierzaki zostają z nami i szukamy dla nich nowych opiekunów.
9: A jak wygląda sytuacja z adopcją? Czy jest więcej chętnych?
10: W tej chwili troszkę nam się te adopcje ruszyły. Mieliśmy taki przestój, że rzeczywiście osób, które chciały adoptować zwierzaki, było mniej. Natomiast no, w tej chwili już coraz więcej osób się interesuje. No, też jest to dosyć, nasze zwierzaki są dosyć, powiedzmy, specyficzne ze względu na zdecydowanie większość psiaków starszych. Zazwyczaj, jeżeli ktoś chce adoptować zwierzaka, to szuka młodego, małego pieska, które też u nas się w cudzysłowie trafiają, natomiast większość naszych podopiecznych, no to są seniorzy, więc to nie są też zwierzaki, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem adoptujących.
9: Czy istnieje jakaś taka sezonowość w

0: tych adopcji jest więcej. Później to zwykle jest październik, listopad i to jest taka kolejna fala, gdzie przyjmujemy więcej kociąt, też wydajemy ich więcej do adopcji. Natomiast u psów jest to bardzo różnie. Tutaj nie wskazujemy jakichś konkretnych sezonów na zwiększoną ilość adopcji.
1: A tak mniej więcej, ile zwierzaków znajdują swój dom tam w ciągu miesiąca?
0: Zazwyczaj jest to kilka zwierzaków, jeśli chodzi o psy. W tej chwili tak do 10 psów zwykle. No a koty tutaj to rzeczywiście bardzo różnie. Bywa tak, że jest jedna, dwie adopcje w sezonie, kiedy mamy tylko koty dorosłe, staruszki, lub kilkanaście w momencie, kiedy mamy małe kocięta i rzeczywiście ilość adopcji jest zwiększona.
1: No i tak, czy dobrze rozumiem, że cały czas jest taka potrzeba też w domach tymczasowych?
0: Tak, cały czas jest taka potrzeba. Zdecydowanie większym zainteresowaniem cieszą się domy tymczasowe dla kotów. Natomiast psy również jak najbardziej potrzebują takich domów tymczasowych. Szczególną uwagę zwracamy na koty, szczególną uwagę zwracamy na kocięta, ze względu na to, że pobyt w schronisku jest dla nich zagrożeniem ze strony chorób wirusowych. Duże nagromadzenie zwierząt w jednym miejscu, no niestety skutkuje tym, że te choroby bardziej się rozwijają, są bardziej niebezpieczne dla tych zwierząt, więc w momencie, kiedy trafiają do nas kocięta, to też kładziemy szczególny nacisk na to, żeby jak najszybciej znaleźć dla nich ten dom tymczasowy, żeby mogły w bezpiecznych warunkach oczekiwać na adopcję.
1: Może też w tym miejscu przypomnijmy, co trzeba, żeby zostać domem tymczasowym?
0: Domem tymczasowym może zostać pełnoletnia osoba, a oczywiście za zgodą wszystkich domowników. Jeśli chodzi o jakieś zobowiązania, my domom tymczasowym zapewniamy opiekę weterynaryjną, karmę, jakieś klatki kennelowe, żwirek, kuwety, wszystko, co jest potrzebne do opieki nad zwierzęciem. No, dom tymczasowy ze swojej strony zapewnia mu zwierzęciu odpowiednią opiekę, no i po prostu bezpieczne miejsce, tak żeby to zwierzę bezpiecznie mogło poczekać do czasu znalezienia domu stałego. Trzeba też wziąć pod uwagę to, że te domy znajdują się w różnym czasie. Czasami to trwa 2 tygodnie, czasami to trwa kilka miesięcy. Wszystko też zależy od tego, jakie to jest zwierzę, więc tutaj, jeśli ktoś chciałby zostać domem tymczasowym, to jak najbardziej zachęcamy i jest to dla nas ogromna pomoc. Natomiast trzeba do tego podejść odpowiedzialnie, bo również bierze się odpowiedzialność za żywe zwierzę. Najbardziej nam zależy na tym, żeby to zwierzę po prostu bezpiecznie mogło zaczekać na swój stały dom i nie musiało wracać do schroniska.
1: Jak jeszcze mieszkańcy mogą pomóc w schronisku?
0: W bardzo różny sposób. Tak naprawdę, jeżeli ktoś chce pomóc, to na pewno znajdzie sposób dla siebie, żeby to zrobić. Na pewno przyda nam się pomoc rzeczowa, czyli dobrej jakości karma, najczęściej mokra dla kotów, dla psów. Bardzo dużo, ze względu na to, że mamy dużo psich seniorów, zużywamy suplementów na stawy, jakichś ogólnych witamin na poprawę kondycji zwierząt. Oleju z łososia, jeśli chodzi o inną formę pomocy, jeśli ktoś chciałby się zaangażować fizycznie, to też jak najbardziej jest taka opcja. Można do nas przychodzić na spacery ze zwierzakami, można spędzać czas w kociarni. W tej chwili spacery odbywają się w poniedziałki, środy, czwartki i piątki od 12 do 15.30 i w sobotę od 11 do 15.30. Te godziny mogą ulec zmianie w momencie, kiedy zaczną się upały. Zazwyczaj wtedy jednak przeprowadzamy te spacery w godzinach porannych, bo w upały psiaki nie mają siły spacerować, nie jest to też dla nich bezpieczne, więc tutaj trzeba by było po prostu śledzić naszą stronę. Jeżeli zajdą jakieś zmiany w godzinach, to też o tym poinformujemy. Tak samo można spędzić czas z kotami, można przyjść, posiedzieć w kociarniach. Do tego również jak najbardziej zachęcamy, bo wiele z tych zwierzaków potrzebuje tego kontaktu z człowiekiem. My nie jesteśmy w stanie go zapewnić w takim zakresie, w jakim potrzebują, więc taka dodatkowa pomoc w postaci przyjścia, posiedzenia w kociarni, pogłaskania kotów, pobawienia się z nimi. Oczywiście jest dla człowieka bardzo przyjemna, a dla nas to też jest ogromna pomoc, więc jeśli ktoś chciałby się w ten sposób zaangażować, to również zachęcamy, zapraszamy.
1: Zdecydowana większość ludzi przychodzi na spacery do psów, tak? A do kotów przychodzą mniej.
0: Tak, zdecydowana większość osób przychodzi do psów. Rzeczywiście mamy całkiem sporo osób, które nie są wolontariuszami, ale chcą się zaangażować i przychodzą na spacery z psami. No tutaj koty cieszą się zdecydowanie mniejszą popularnością. Zazwyczaj po spacerach sporo osób też na chwilę zachodzi do kotów, ale osób, które skupiają się na kotach i przychodzą konkretnie po to, żeby posiedzieć z kociakami, spędzić z nimi czas, jest

0: bardzo mało, więc jeśli ktoś chciałby tą lukę wypełnić, to jak najbardziej zapraszamy.
1: Chyba też istnieje taka stereotypa, że koty nie bardzo tego potrzebują, ale to nie tak jest. Tak?
0: No zdecydowanie. Zarówno koty, które są otwarte, odważne, potrzebują tego kontaktu, są bardzo potrzebujące, bo one po prostu domagają się tego głaskania, domagają się tej czułości, której w ograniczonym czasie nie jesteśmy w stanie zapewnić tyle, ile potrzebują, jak i koty, które jeszcze obawiają się człowieka, koty, które wychowały się na wolności, nie znają tego kontaktu z człowiekiem, bardzo tego potrzebują, ze względu na to, że one potrzebują więcej czasu, żeby się przekonać, więcej czasu, żeby poczuć się bezpiecznie, więc potrzebujemy osób, które rzeczywiście spędzą w tej kociarni pół godziny, co najmniej godzinę, dadzą temu kotu czas, żeby się otworzyć, zachęcą go do zabawy i to tak naprawdę najwięcej daje w oswajaniu takich kotów i znacznie zwiększa ich szanse na adopcję, więc jest to naprawdę ogromna pomoc, chociaż wielu ludziom się wydaje, że po prostu przyjście, siedzenie w kociarni to tak naprawdę nie jest pomoc, bo tylko siedzę, to jest ogromna pomoc, bo pozwala tym kotom otworzyć się na człowieka i daje im ogromną szansę na to, żeby znaleźć dla nich nowy dom.
2: Radio Impuls. Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Reklama.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy Zielona 14.
2: Już 28 czerwca zapraszamy do Końsko-Woli na Dzień Otwartych Drzwi Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Agrowyspa pełna innowacji i regionalnych smaków. Nowoczesne sadownictwo, ponad 600 poletek doświadczalnych, pokazy dronów rolniczych i autonomicznego robota oraz pasieka hodowlana pożóg. O dobry humor zadba formacja Châtelet. 28 czerwca, Końsko-Wola. Zapraszamy!
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
0: Po reklamie.

0: Radio Impuls.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
2: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.

0: Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz. Po reklamie.
1: W kalendarzach sobota to 27 dzień czerwca, a na zegarach 7 przed nami wiadomości.
2: Prawie 200 umów, porozumień i listów intencyjnych, około 7,5 tysiąca uczestników. To wstępny bilans konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. To my jesteśmy odpowiedzialni za to, czy uda się zawrzeć polskim firmom kontrakty z sąsiadami. Podsumowuje dwudniowe spotkanie Jacek Piechota, prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Razem z nim do Gdańska zjechali szefowie rządów, ministrowie i przedsiębiorcy z ponad 50 krajów.
3: Rynek ukraiński jest bardzo wymagający, penetrowany przez różne kapitały, różne struktury, różne firmy. No i Ukraińcy trochę się zachowują jak panna na wydaniu. No, chcieliby poznać różne oferty. Także nie obrażajmy się, jeżeli ktoś wystąpi z ofertą ciekawszą.
4: To jak ten kawaler polski się prezentuje?
3: Kawaler polski ma atuty, bo ma doświadczenie z rynku ukraińskiego. Żadna polska firma nie wycofała się przez 4 lata wojny. Są dobre doświadczenia z Ukrainy. Są i też negatywne. Jesteśmy blisko. To jest też ważne wbrew pozorom, bo tutaj logistyka, koszty transportu, przewozów i tak dalej też odgrywają rolę.
2: Z Jackiem Piechotą rozmawiał w Gdańsku nasz reporter Michał Radkowski. Nawet 5 lat może zająć zagospodarowanie pogorzeliska po majowym pożarze Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Gotowa jest już strategia tych prac, została ustalona po konsultacji z naukowcami, mówi Agnieszka Kur z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
5: Wypracowaliśmy 3 modele zagospodarowania.
6: Część lasu będzie pozostawiona sama sobie.
5: Tak, przyroda odrodzi się swoimi siłami.
6: Na części będziecie pomagać przyrodzie.
5: To będzie drugi model zagospodarowania. Będzie naturalne odnowienie oraz odnowienie sadzenia.
6: A trzeci sposób?
5: Tak zwany model gospodarczy, gdzie będą drzewa spalone wycięte i w ich miejsce posadzone nowe.
2: Rozmawiał Dominik Smaga. W miejsce wyciętych drzew sadzone mają być głównie łatwopalne sosny, ale leśnicy tłumaczą, że to gatunek najwłaściwszy dla tej gleby.
1: Na Lubelszczyźnie bardzo gorąco, dzisiaj w Puławach do 34 stopni, jutro do 37, a w poniedziałek nawet 39 kresek na termometrach. No i pewnie będą takie miejsca, gdzie czwóreczka pojawi się z przodu. Na pewno, jeśli chodzi o nasz kraj, to województwo lubuskie. Tam będzie piekielnie gorąco. Dzisiaj spodziewamy się dużo słońca, podobnie ma być jutro, dopiero w poniedziałek pod koniec dnia mogą pojawić się już pierwsze burze, no i potem już rzeczywiście kolejne dni mogą być bardzo niespokojne. Witajcie w ten piękny czerwcowy weekend. Jakże gorący. Rozpoczynamy nasze sobotnie spotkanie. Marek Moc, dzień dobry, witam i zapraszam.
7: Radio Impuls.

0: Dzień dobry, panie i panowie, są wakacje, jest muzyka wybrana dla ciebie. 27 dzień czerwca w kalendarzach, wypada w sobotę, to już 178 dzień roku. Słońce wstało, dzisiaj kwadrans, właściwie 16 minut po godzinie 4, czyli znowu minutkę później wstaje. Zajdzie minutę po 21, dzień trwać będzie 16 godzin i 44 minuty. Na liście solenizantów dzisiaj Władysław, Maria, także Jan, Joanna, Teresa, Maryla, Cyryl, Bożydar, Samson, Włodzisława, Bogudar, Bogodar i Bożdar. Od nas oczywiście najlepsze życzenia. Sprawdzamy jeszcze okazję do świętowania. Dziś dzień mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mamy dzień szwagra. O, dzisiaj ze szwagrem. No, nieźle. Światowy dzień smerfa, światowy dzień osób głucho niewidomych. Takie mamy okazje, jeśli chodzi o nietypowe święta.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
1: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
3: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
4: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, a 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
1: Radio Impuls.

0: Sobotni poranek z muzyką wybraną dla Ciebie było już o solenizantach, o okazjach do świętowania. Przyglądamy się teraz jubilatom, bo jak mówi horoskop, człowiek, który urodził się tego dnia, jest wrażliwy, głównie jeśli chodzi o sprawiedliwość i bardzo mocno odczuwa wszystko, co dzieje się wokół niego. Bardzo mocno przeżywa, jeśli komuś w jego otoczeniu dzieje się krzywda lub jest traktowany niesprawiedliwie. Pozdrawiamy wszystkich świętujących, a tego dnia urodzili się m.in. Krzysztof Kieślowski, znakomity reżyser i scenarzysta filmowy, Bruce Johnston, amerykański muzyk, członek zespołu The Beach Boys, Beno Tremba, basista, członek zespołu Jam, Izabela Diani, francuska aktorka i piosenkarka, Piotr Fijas, polski skoczek, Janusz Kamiński, operator i reżyser filmowy, a także Janusz Darocha, polski pilot cywilny i sportowy. Wszystkim urodzonym i świętującym dzisiaj składamy najlepsze życzenia.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
6: Skoda.
7: Hiper tania niedziela w Auchan.
8: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
9: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
10: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Impuls.

0: Sobota, 27 dzień czerwca w kalendarzach, a lata temu w 1893 roku miał miejsce krach na giełdzie w Nowym Jorku. Co tam się musiało dziać? A co dzieje się wokół nas, sprawdzają nasi dziennikarze. Za chwilę zapraszam na wiadomości.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: A o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
11: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą ci pomóc.
12: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
13: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
0: W kalendarzach sobota, 27 dzień czerwca, na zegarach godzina 8. Pora na kolejną porcję wiadomości.
14: Sąd w Warszawie zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące 22-letniego obywatela Francji. Mężczyzna w środę został zatrzymany przez policjantów w tunelu metra. Podczas przesłuchania odmawiał odpowiedzi na pytania i nie wyjaśnił, dlaczego forsował zabezpieczenia chroniące dostęp do infrastruktury technicznej. Koncerty, wesołe miasteczko i pokaz laserów. Między innymi takie atrakcje zaplanowano z okazji Świnoujskich Dni Morza. To jedna z największych letnich imprez nad Bałtykiem.
15: Sobota upłynie pod znakiem rodzinnej zabawy. Będą animacje dla dzieci, muzyczne niespodzianki i pokaz kulinarny, a dzień zakończą koncerty zespołu Velvet i Grzegorza Chyrzego. Niedziela to propozycja dla fanów mocniejszych brzmień. Wystąpią m.in. Blacha i Kubańczyk, a wielki finał o 22.40, czyli widowiskowy pokaz bezhukowych fajerwerków i laserów.
14: Mówi Wojciech Basałygo z Urzędu Miejskiego w Świnoujściu. Po zawirowaniach z wojną na Bliskim Wschodzie Polacy, planując wakacje, zmieniali preferowane kierunki. Najpopularniejsze do tej pory destynacje straciły część zainteresowania. Tak wynika z danych portali sprzedażowych. O tym, czego oczekują osoby wybierające się na wakacje, Igor Skrzypek.
16: Chcemy teraz miejsca pewnego, które w razie kolejnych zawirowań geopolitycznych nie zostanie na przykład odcięte od lotów. Do tego traumatyczne okazują się wydarzenia na rynku ropy.
17: Poza cenami podróżni będą zwracali jeszcze większą uwagę na kwestie logistyczne, czas dojazdu, większą przewidywalność podróży, ale też bezpieczeństwo.
16: Wyjaśnia Eugeniusz Triasun z Travelist.pl. Do tego dochodzi cena. W tym roku droższe mogą być wyjazdy na last minute do najczęściej wybieranych miejsc Grecji, Turcji czy Egiptu. W tym roku okazją mogą być Bałkany, Czarnogóra i Chorwacja, ale także inne kierunki śródziemnomorskie, Włochy i Malta.
0: ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach również na Lubelszczyźnie, ale uwaga, pojawiło się ostrzeżenie nawet trzeciego stopnia, które będzie obowiązywało jutro i w poniedziałek, no bo to już żartów nie ma. Trzeci to jest najwyższy stopień ostrzeżenia. Dzisiaj w Puławach do 34 stopni, w niedzielę do 37, a w poniedziałek nawet do 39. Pamiętajcie, żeby w godzinach okołopołudniowych unikać raczej przebywania na słońcu i świeżym powietrzu. Pędzimy do Was dalej z muzyką wybraną dla Ciebie. Dzisiaj dzień Smurfa, tak więc kolor niebieski powinien dominować. Na razie wygląda na to, że dominuje na niebie. Marek Moc, jeszcze raz serdeczny dzień dobry.

0: przepis na weekend.
1: Jak sobota, jak rano, no to mała propozycja na coś pysznego. Zapraszamy do naszej radiowej kuchni, a tam dzisiaj pyszne babeczki z czereśniami. No to tak na początek wakacji. Wiemy, że sezon na owoce już się rozpoczął, czereśni dość sporo. Już powoli możecie zaglądać na naszą stronę. Tam przepis, tam również można zobaczyć, jak to wygląda w finałowej odsłonie. A kilka podpowiedzi kulinarnych jeszcze w tej godzinie. Zapraszam.
0: Przepis na weekend.
2: Reklama.
3: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage. Szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3 8 3 3 8 4 3. Zapisy trwają, miejsca znikają.
4: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
5: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
7: O, adres taki egzotyczny.
8: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
7: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
6: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
9: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
2: Po reklamie.
10: Radio Impuls.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Co za weekend?
1: W Radiu Impuls zapraszam na weekendowy przegląd wydarzeń w regionie. Zaczynamy od tego, co rozpocznie się już dosłownie za pół godziny i być może jeszcze ktoś zdąży doskoczyć na swoim rowerze, by wziąć udział w rajdzie rowerowym Aktywne Puławy. To ostatni weekend walki o rowerową stolicę Polski i tym bardziej warto oczywiście się pojawić. Gdzie i kiedy? No właśnie dzisiaj. Zbiórka chwilę przed dziewiątą. Miejsce startu to Plac Chopina w Puławach. Oczywiście trasa będzie jak zwykle atrakcyjna i nie za krótka, bo jednak o długości około 43 km. Ale w związku z tym palącym słońcem przygotujcie się dobrze, weźcie wodę i coś na głowę, żeby od tego słońca się chronić. A także kremy z filtrem. Również dzisiaj, ale o godzinie 10:00 mam dla Was propozycję od Nadleśnictwa Puławy. Czeka Was dzień otwarty, a tu mnóstwo atrakcji. Już dzisiaj plac przed siedzibą Nadleśnictwa w Puławach zamieni się w wielkie centrum przyrodniczej wiedzy i zabawy. To będą Wam pokazywać wszystko, na czym polega praca codzienna Nadleśnictwa, ale i nie tylko, bo przecież las jest fascynujący i o lesie będzie dużo. Będziecie mogli zajrzeć za kulisy, będzie strefa edukacji, będzie wspólnie z Nadleśnictwem Muzeum Przyrodnicze, Oddział Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, Muzeum Badań Polarnych, Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych, będzie leśne rzemiosło i smaki, przyrodnicze inspiracje i oczywiście coś dla dzieci. Start o godzinie 10:00, wszystko do 16:00 przy ulicy Żyżyńskiej 8 w Puławach.
0: Poleca Radio Impuls.

0: przepis na weekend.
1: Przypomnę, w naszej radiowej kuchni dzisiaj babeczki z czereśniami. Potrzebujecie masło, potrzebujecie czereśnie. Wykaz składników i procedury znajdziecie na naszej stronie internetowej. Wygląda to przepysznie, smakuje. Przyznam szczerze, została gdzieś tam w kuchni jeszcze jedna czy dwie babeczki. Po programie będę się tym raczył. No to wszystkiego smacznego. Zaglądajcie do naszego portalu i sprawdzajcie wakacyjny przepis.
0: Przepis na weekend.
2: Reklama. Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
3: Już 28 czerwca zapraszamy do Końskowoli na Dzień Otwartych Drzwi Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Agrowyspa pełna innowacji i regionalnych smaków. Nowoczesne sadownictwo, ponad 600 poletek doświadczalnych, pokazy dronów rolniczych i autonomicznego robota oraz pasieka hodowlana pożóg. O dobry humor zadba formacja Châtelet. 28 czerwca, Końskowola. Zapraszamy.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, zielona 14.
5: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
6: Notino. Today is yours. Feel good.
7: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Wiadomo, że codziennie niskie ceny

0: trzech produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku

0: Temperatura rośnie jak szalona, szczegóły prognozy po naszych wiadomościach. Przypomnę, zbliżamy się do rekordowych wartości. Najgoręcej ma być jutro i w poniedziałek. Dzisiaj też nam dopiecze. Po wiadomościach, jak wspominałem, więcej informacji o pogodzie.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Uwaga! Super promocja w Teddy!
9: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

0: Cashman. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
2: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Po reklamie.
6: Na zegarach godzina 9, jest sobota, to 27 dzień czerwca. Czas na wiadomości.
7: Od 8 lat więzienia do dożywocia grozi 19-latkowi, który nożem zaatakował personel i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju. Młody mężczyzna usłyszał wczoraj zarzuty, do których się nie przyznał i odmówił składania wyjaśnień. O szczegółach Anna Kropaczek.
8: 19-latek jest podejrzany o usiłowanie zabójstwa 4 osób. Wszedł na oddział gastrologii z 15-centymetrowym kuchennym nożem. Zranił 2 pacjentki, pielęgniarkę i lekarza, który go obezwładnił. Stan poszkodowanych jest stabilny. 19-latek nigdy nie był pacjentem oddziału, na który wtargnął. Wszystko wskazuje też na to, że nie znał osób, które zaatakował.
9: Nigdy nie był karany, nie był notowany w prokuraturze, nie pracuje. Wykluczono, by znajdował się pod wpływem napoi alkoholowych, natomiast prawdopodobnie znajdował się pod wpływem środków odurzających, co jednoznacznie ostatecznie potwierdzą badania laboratoryjne.
8: Mówi Jacek Rzeszowski, prokurator rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju. Śledczy przesłuchali najistotniejszych świadków, zabezpieczyli monitoring i przeszukali m.in. miejsce zamieszkania podejrzanego.
7: Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzić limit czasu pracy lekarzy. Taki plan przedstawiła minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Z minister zdrowia rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Co w praktyce zmienić ma ten limit czasu pracy?
10: Nowość ma polegać na tym, że górny pułap godzin pracy ma dotyczyć wszystkich lekarzy w Polsce, także tych pracujących na kontraktach. Ich teraz nie obowiązują żadne limity i z tego wynikają rekordy w liczbie przepracowanych godzin, przyznaje szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
11: Nie ma dzisiaj dla nich przepisu, w którym mogliby powiedzieć, no nie, 300 to za dużo, albo 400, tyle nie możesz, prawda, pracować, więc wiele już organów potrzebę regulacji widzi.
10: Najwyższa Izba Kontroli wczoraj opublikowała raport dotyczący szpitali klinicznych w Polsce. Pokazał on, że właśnie łamanie norm odpoczynku wykryto w 9 na 10 skontrolowanych placówek. Rekordowy przypadek to ciągła praca lekarza przez 70 godzin i 10 minut, czyli przez prawie 3 doby. Resort zdrowia chce, by górny limit pracy lekarza obowiązywał jeszcze w tym roku. Na lipiec zaplanowane są konsultacje w tej sprawie z medykami.
6: Koszmarnie upalnie. Tak będzie co najmniej do środy. Temperatury powyżej 30 stopni na Lubelszczyźnie. W Puławach dzisiaj 34, jutro 37, 39 w poniedziałek, 34 we wtorek. Dopiero od czwartku temperatury będą niższe, poniżej tej granicy. Pamiętajcie też o swoich braciach mniejszych, nie tylko tych domowych, ale tych wolno żyjących. Pojemnik z wodą w bezpiecznym miejscu może zwierzątkom uratować życie. Czerwiec się czerwieni, będzie dość w kieszeni, mówi przysłowie pogodowo-ludowe na dzisiaj. Rzeczywiście słońce dopieka, ale czy nie za bardzo? Zobaczymy. Na pewno my wracamy do dobrego grania. Kolejna godzina naszego weekendowego spotkania. Marek Moc, dzień dobry, witam.
12: Radio Impuls.

0: Sobotni poranek i muzyka wybrana dla Ciebie. Do dobrego grania wracamy już za kilka chwil. Dziś kolejny gorący dzień, a to co niezbędne podczas upału to oczywiście woda mineralna. Przypominamy, nasz organizm powinien przyjąć nawet 3-4 litry płynów dziennie. Eksperci radzą, żeby wodę pić często, ale w małych ilościach. Warto też skusić się na napoje gorące, bo lekka herbata czy lekka kawa sprawią, że organizm nie przeżywa szoku termicznego. Powinniśmy natomiast zrezygnować z picia alkoholu. Wszyscy specjaliści absolutnie to odradzają, zwłaszcza jeśli wypoczywacie nad wodą. A już za kilka chwil podpowiemy, jak można miło spędzić czas w naszym regionie.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
4: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Zapraszam do stanowiska.
7: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania miała na imię.
6: Pani Ania jest na urlopie.
7: Czyli niczego nie załatwię.
6: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
7: Uff, no i to jest zmiana.
8: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
9: Wy plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
10: Kto zwalcza ból? Kto?
11: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: Hipertania niedziela w Auchan.
15: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
16: Po reklamie.
17: Sobota z radio.

0: Co za weekend?
1: W Radiu Impuls zapraszam na weekendowy przegląd wydarzeń w regionie. Tym razem zapraszam Was dzisiaj do Czarnolasu, bo tam czekają na Was 35. czarnoleskie spotkania sobótkowe. Wszystko rozpocznie się o 14.45 biegiem. Start z Policznej przy ulicy Przeździeckich. Następnie będzie przywitanie gości przez wójta i wręczenie dyplomów za bieg, a później już zabawa i koncerty, występ zespołu Sobótka, występ zespołu Spontan, parodysta Stan Tutaj, będzie zespół Casino, będzie również gwiazda imprezy, czyli zespół Czerwone Gitary, a na sam koniec dyskoteka pod gwiazdami o 22.30. Zapraszam na to sobótkowe spotkanie do Czarnolasu. Także dzisiaj, ale w Parchatce wielkie wydarzenie, bowiem to Dni Parchatki. Wszystko rozpocznie się przy świetlicy wiejskiej o godzinie 15.00. Czeka na Was dzień naprawdę pełen atrakcji, różnych lokalnych integracji. W programie m.in. rajd pieszy, inscenizacja Sielanka Parchacka, wspólne śpiewanie z zespołem śpiewaczym Polanki z Parchatki oraz z gościnnym występem Sławomira Doraczyńskiego. Będzie również występ niespodzianka, będą atrakcje dla dzieci i dorosłych, konkursy, animacje, zabawy, specjały kulinarne, no i wspólne grillowanie. Wstęp wolny, zapraszam dzisiaj od 15.00 przy świetlicy wiejskiej w Parchatce.
0: Poleca Radio Impuls.

Sobotni poranek i muzyka wybrana dla Ciebie. Dobre granie wróci już za chwilę. A u nas kilka podpowiedzi, jak radzić sobie w czasie upałów, jeśli chodzi o posiłki. To powinny być dość chłodne, posolone i lekko sertrawne. Jeśli zastanawiacie się nad tym, czy sięgnąć po arbuza czy kostkę czekolady, skuście się raczej na owoc. Dostarczy nam przy okazji trochę wody, a cukry w nim zawarte zamieniają się w energię potrzebną do funkcjonowania. Zalecane jest także jedzenie warzyw o wysokiej zawartości potasu. Przypomnijmy, pomidory, sałaty, ogórki, marchew, a i bananka takiego lekko schłodzonego też warto sobie

0: Reklama.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: cenie. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego rodzaju lodów objętych promocją na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
2: Po reklamie.

Sobotnie, już prawie przed południe, zbliżamy się do godziny 10:27, dzień czerwca. Lata temu, w 1536 roku, konkwistador Pedro de Alvarado założył miasto San Pedro Saula w Hondurasie. No to daleka historia. Bieżące wydarzenia oczywiście w naszych wiadomościach. Zapraszam, kolejna ich porcja już za moment, o 10:00.

0: Reklama.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit. Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: A o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie.
10: Zegary pokazują już godzinę 10, a pora zaprosić Was na kolejne sobotnie wiadomości.
11: Bardzo poważny jest stan 8-letniej dziewczynki pogryzionej wczoraj wieczorem przez psy w Sosnowcu. Niegroźnie ranny został też ojciec dziecka, który bronił córki przed zwierzętami. Maciej Sołtys, dzień dobry.
12: Dzień
11: Maćku.
12: Dobry.
11: Jak doszło do tego zdarzenia?
12: Do ataku doszło wieczorem w dzielnicy Dańdówka. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że mężczyzna z córkami w wieku 8 i 10 lat wszedł na teren firmy, w której pracuje, aby jak zwykle nakarmić dwa psy. Zwierzęta ponoć znały ich od dawna i nigdy nie były wobec nich agresywne. W pewnym momencie rzuciły się jednak na młodszą dziewczynkę. Ojciec własnym ciałem zasłonił dziecko. Psy odgonili dopiero przypadkowi świadkowie. Dziewczynka przebywa teraz w szpitalu w Sosnowcu. Drugiemu dziecku nic się nie stało. Psy decyzją lekarza weterynarii trafiły na obserwację do schroniska, a sprawę wyjaśniają policjanci.
11: Ponad 160 umów o wartości 10 milionów euro podpisano w trakcie dwudniowej konferencji w sprawie odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Biznes jest mega zadowolony, komentuje pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy Paweł Kowal, podsumowując zakończony wczoraj szczyt.
13: W tym roku kontekst konferencji jest taki, że na froncie jest lepiej w stosunku do tego, co było kilka tygodni temu. To dodaje trochę optymizmu. Widać też osłabienie Putina, władza w Rosji słabnie, ale jeżeli chodzi o nasz kontekst tutaj wewnętrzny, proszę Państwa, bądźcie przygotowani na to, że relacje polsko-ukraińskie zawsze będą w jakichś emocjach.
11: Ultramaratończyk Tomasz Sobania, nazywany polskim Forrestem Gumpem, będzie mieć dziś szansę jako pierwszy człowiek w historii przebiec 50 maratonów w 50 stanach USA w 49 dni. O szczegółach Paweł Żuchowski.
14: Dzień dobry. Tomasz Sobania wyruszył 10 maja w San Francisco. Od tego czasu każdego dnia pokonuje trasę maratonu. Biegł też na Alasce i Hawajach, gdzie musiał dolecieć samolotem, a potem wrócić i znaleźć się w kolejnym amerykańskim stanie. Dziś chce przebiec trasę maratonu w New Jersey, a potem w Nowym Jorku. Rozmawiałem z nim o jego planach w piątek, gdy biegł w Vermont.
15: Do tej pory zrobiło coś takiego jak ja kilkadziesiąt osób, a tylko jedna osoba zrobiła to w 50 dni. Wtedy, 20 lat temu, ten Amerykanin miał na te wyprawy $1,5 miliona. Ogromne wsparcie mediów i tak dalej, a dzisiaj ja, chłopak z Polski, ze wsparciem grupy przyjaciół i mając ledwie ułamek tych pieniędzy, mam szansę pobić jego wynik.
14: Powiedział mi Tomasz Sobania, nie przestając biec.
10: Na Lubelszczyźnie upalnie i tak będzie co najmniej do środy, zapowiadają synoptycy. Temperatury będą przekraczały 30 stopni. Zdecydowanie taka sytuacja będzie miała miejsce jutro do 37, a w poniedziałek do 39. Trochę żartowaliśmy sobie w redakcji o tym, bo niedziela handlowa przed nami, to być może to jest dobry pomysł, żeby skorzystać z oferty nie tylko marketów, ale i galerii handlowych, żeby się skryć, pospacerować, zrobić drobne zakupy, a może do kina, bo w salach kinowych też powinno być zdecydowanie przyjemniej. Władysław, Maria, Jan, Joanna, Teresa, Maryla czy Bożdar dziś świętują swoje imieniny. Jeszcze raz składamy wam najlepsze życzenia. No to co, pięknie wam zagramy teraz.

0: Sobotnie przedpołudnie i muzyka wybrana dla ciebie. Pamiętajcie, żeby dbać o siebie dzisiaj, koniecznie szukajcie cienia, unikajcie przebywania na pełnym słońcu, zwłaszcza w godzinach około południowych. Wtedy operuje ono najmocniej i najwięcej szkód może nam poczynić. Na dworze przede wszystkim powinniśmy szukać miejsc takich właśnie zacienionych. No, troszeczkę minimalizujemy w ten sposób ryzyko udaru słonecznego. Nakrycie głowy i okulary z filtrem, a także ciało posmarowane kremem z filtrem to rzeczy podstawowe, o których pewnie wielokrotnie jeszcze będziemy wam przypominali.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 383-843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
4: Kazimierz Nikejszyn.

0: Restauracja Pustelnia zaprasza na Wielkie Święto Rybaka 27 i 28 czerwca od godziny 12. Wstęp wolny, czekają na Was. Pokazy kulinarne z degustacją, kiermasz lokalnych produktów, konkursy z nagrodami, muzyka na żywo i animacje dla dzieci. Spędź ten weekend z nami. Szczegóły znajdziecie na rybypustelnia.pl. Do zobaczenia!
1: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. Mediamarkt.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
12: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 zł.

0: gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Po reklamie.
2: Radio Impuls.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Co za weekend?
1: W Radiu Impuls czas na weekendowy przegląd wydarzeń w regionie. Ta propozycja będzie na dzisiejszy wieczór i to wyjątkowa propozycja. Będzie można potańczyć i to aż przy trzech różnych rodzajach muzyki naraz. Jak to możliwe? To Silent Disco. Pewnie już znacie, impreza ze słuchawkami na uszach. Wszystko rozpocznie się o godzinie 19 na placu Chopina i tam to miejsce zamieni się w największy parkiet pod gołym niebem. Wszystko potrwa do godziny 23. Czeka na was trzech DJ-ów. Jeden zaprezentuje pełne energii K-popy, potem następny zagra dla was trochę hip-hopu i rapu, ale pojawią się także na trzecim kanale największe popowe hity. Zapraszam serdecznie dziś wieczorem na tańce w słuchawkach przy trzech rodzajach muzyki. Po cichu, ale jednak głośno. A już jutro na placu Chopina zupełnie inne spotkanie i inna impreza. To będzie coś dla fanów motocykli, bowiem przed nami 18. już edycja Motoserca Ogólnopolskiej Akcji Krwiodawstwa. Wszystko rozpocznie się o godzinie 11 i potrwa do 15 na placu Chopina w niedzielę, czyli jutro. Tam będzie można pooglądać fantastyczne motocykle. Wszyscy ci, którzy jeżdżą na dwóch kółkach, są oczywiście mocno zaproszeni. I także fani motoryzacji, a przede wszystkim ci, którzy będą chcieli pomóc, czyli oddać krew. Jakie są zasady na tej imprezie, wszyscy wiemy doskonale. Oddajemy krew, spotykamy się z motocyklową bracią i podziwiamy piękne maszyny. Zapraszam.
0: Poleca Radio Impuls.

Sobotnie przedpołudnie i muzyka wybrana dla ciebie. Sportowcy po swojej karierze raczej radzą sobie dobrze, choć nie wszyscy. Na pewno dobrze radzi sobie Shaquille O'Neal. Jego majątek szacowany jest na jakieś $500 milionów. Był już w swoim życiu współwłaścicielem jednego z klubów koszykarskich, a także inwestował w nieruchomości w Newark w stanie New Jersey. Liczne biznesy posiada. Jakieś 150 myjni samochodowych podobno jest jego

Jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Doktor Materac. Puławy Zielona 14.

0: cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
5: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
6: Po reklamie.

0: sobotnie przedpołudnie i muzyka wybrana dla ciebie. Kilka dni temu świętowaliśmy rocznicę pobytu w kosmosie Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, a w 1978 roku właśnie 27 czerwca rozpoczęła się misja kosmiczna statku Sojuz 30 z pierwszym polskim kosmonautą Mirosławem Hermaszewskim i Piotrem Kliniukiem na pokładzie. Ach, jak ten czas spędzi. No rzeczywiście, zbliżamy się do 11 i za chwilę u nas pojawią się wiadomości.
1: Reklama. Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
2: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Po reklamie.
0: W kalendarzach sobota to 27 dzień czerwca. Na zegarach 11. Pora przekazać wam kolejne wiadomości.
6: Kolejne trzęsienie ziemi o magnitudzie 4,9 nawiedziło w nocy Wenezuelę. W południowych i środkowych regionach trwa liczenie strat po dwóch silnych wstrząsach, które miały miejsce w środę. Zginęło co najmniej 920 osób. Liczbę rannych szacuje się na ponad 3 tysiące. Wzrosty cen zobaczymy dziś na stacjach paliw. Za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6,02 zł, a diesla 6,17 zł. To ostatni weekend obowiązywania rządowego programu Ceny Paliwa Niżej. Oto ile będzie kosztowało paliwo od 1 lipca, pytaliśmy Jakuba Boguckiego z portalu ePetrol.
7: Myślę, że tutaj zmiana w przypadku benzyny do poziomu 6,70, 6,80, mniej więcej takie widełki bym tutaj powiedział, będą najbardziej prawdopodobne. Jeśli natomiast chodzi o olej napędowy, to tutaj rejon nieco poniżej 7 zł, 6,90 parę, to myślę, że jest ten pułap, który możemy zobaczyć, jeśli chodzi o to paliwo.
6: Prognozował analityk rynku paliw. Ukraina jest gotowa do partnerskiej współpracy z Polską, opartej na równych prawach, uczciwości i wzajemnych korzyściach. Potrzebujemy się nawzajem, oświadczył ukraiński minister spraw zagranicznych Andrii Sybicha. Jak zaznaczył, spory służą jedynie wspólnemu wrogowi, Rosji. Według szefa MSZ w Kijowie fakt, że delegacja ukraińska pod przewodnictwem premier Julii Swirydenko wzięła udział w konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku, świadczy o gotowości Kijowa do dalszego rozwijania tego dialogu. Antonio Banderas pod lupą hiszpańskich urzędników. Jeden z najpopularniejszych aktorów na świecie trafił na listę znanych osobistości, wobec których toczy się postępowanie w sprawie domniemanej kryptoreklamy w mediach społecznościowych. Zarzuty dotyczą nieoznaczania postów sponsorowanych. Gwiazdy miały polecać produkty lub usługi bez wyraźnego i widocznego informowania odbiorców, że ich wpisy mają charakter reklamowy i wynikają ze współpracy komercyjnej z markami. Sprawa jest poważna, gdyż kara finansowa za tego typu przewinienia może w Hiszpanii sięgać nawet 1,5 miliona euro.
0: prawdziwie upalne lato, końcówka czerwca. No, dawno tak nie było. Przypomnę, dzisiaj w Puławach do 34, jutro 37, 39 w poniedziałek i takie wyniki z trójką z przodu będą pojawiały się u nas do środy. Od czwartku już sytuacja powinna być nieco mniej gorąca, ale uwaga, kolejne dni mogą być już burzowe, zwłaszcza w poniedziałek, wtorek i środę. Dość gwałtowne zjawiska mogą pojawiać się w całym województwie. Sobotnie przedpołudnie i wracamy do muzyki wybranej dla Ciebie. 27 dzień czerwca w kalendarzach. Oto właściwie mamy ostatni czerwcowy weekend. No i dzisiaj jest dzień szwagra. A wiadomo, jak to ze szwagrami bywa. Bywa różnie. Pamiętajcie, tylko z umiarem.
1: Radio Impuls.

sobotnie przed południe i muzyka wybrana dla ciebie. Niektórzy już wyruszyli na wakacje, są tacy, którzy powoli kończą swoje turnusy, takie tak, bo to zwykle jest taniej. Kiedyś szukano potworów w jeziorach, na przykład słynnego potwora w jeziorze Loch Ness, a w Polsce mamy nowy sport, czyli szukanie paragonów grozy. No i jak się okazuje, w innych atrakcyjnych miejscach bywa taniej. Jeden z naszych rodaków porównał ceny i zamówił kawę na Malcie. Wyszło mniej więcej tak, że americano kosztowało 1 euro i 20 eurocentów, mrożona kawa 3,50, w sumie za te 3 kawy 4,70, jakieś 20 zł. I to na plaży, tuż nad wodą, na leżaczku. Ciekawe, z czego to wynika. No, bo oni mają sezon cały rok prawie, tak, dlatego to tak wszystko wygląda u nas. Ale widziałem też badania, że jesteśmy już przyzwyczajeni do cen nad polskim morzem i w miejscowościach turystycznych, czyli jakby generalnie u nas normalnie.

0: Reklama.
1: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3 8 3 3 8 4 3. Zapisy trwają, miejsca znikają.
2: Już 28 czerwca zapraszamy do Końskowoli na Dzień Otwartych Drzwi Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Agrowyspa pełna innowacji i regionalnych smaków. Nowoczesne sadownictwo, ponad 600 poletek doświadczalnych, pokazy dronów rolniczych i autonomicznego robota oraz pasieka hodowlana pożóg. O dobry humor zadba formacja Châtelet. 28 czerwca, Końskowola. Zapraszamy!
3: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety, opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić, nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
4: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji, drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro! Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
8: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
9: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
10: Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
9: No to pa!
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
12: O!
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak!
13: A jak lemoniadę?
11: No też, to poprosimy.
12: Ale co?
13: Wszystko!
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie.
15: Radio Impuls. Najlepsze radio na weekend.

0: Sobota, 27 dzień czerwca, to w kalendarzach, za oknami prawdziwe, gorące lato. Przyroda rzeczywiście pięknych kolorach nas uracza. Wiemy, że jest zielono, wiemy, że jest kolorowo. O właśnie o kolorach sobie teraz porozmawiamy. Niektórzy zadają sobie pytanie, dlaczego na przykład wozy strażackie są w kolorze czerwonym. I od początku tak właśnie było. Dlaczego nie na żółto? Przecież to bardzo widoczny kolor. Są dwa wyjaśnienia. Po pierwsze, to koszt farby. Dawno temu Straż Pożarna nie była dobrze finansowana. Na strażacy byli głównie ochotnikami, więc w ramach oszczędności, na czym się tylko da, do malowania wozów używano najtańszej wówczas farby w kolorze czerwonym. Drugie to też widoczność na drodze. Samochody wyróżniały się świetnie spośród czarnych samochodów, którymi poruszali się inni użytkownicy szos. Wiemy, jak to było, Ford T i te sprawy. W tamtych czasach praktycznie wszystkie samochody zresztą osobowe były czarne. Jak tam wasze kolorowe wozy? Im jaśniejszy, tym lepszy w takie upały, prawda?
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
5: Po reklamie.
6: Sobota z Radiem Impuls.

0: Zbliżamy się do południa. Nie wypada chyba powiedzieć wam, że gorąco pozdrawiam, bo to może być różnie odebrane. Spokojnego popołudnia sobotniego wam życzę, obyście przeżyli upały, a jeśli lubicie, no to uśmiechu na twarzy do końca dnia, do końca weekendu. Marek Moc, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
1: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też, to poprosimy.
8: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
10: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
2: Po reklamie.
12: Właśnie minęło południe, przed nami najnowsze wiadomości.
13: Podpisanie na 120 miliardów złotych kontraktów w polskim przemyśle zbrojeniowym. To zdaniem wiceminister obrony Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej najważniejsze polskie wydarzenie w ostatnim czasie związane z obronnością. Wymienia też jednak zakupy u innych partnerów.
14: To jest chociażby kontrakt na dostawę 46 tysięcy karabinków Grot. To było w środę i to jest gigantyczny sukces. Kolejna rzecz to jest zakup w Hiszpanii, który dzisiaj negocjujemy, samolotów do tankowania w powietrzu. To jest zdolność, której polskie wojsko nigdy nie miało, a myśliwce takie jak F-16, F-35 za chwilę nie są w stanie długo operować w powietrzu bez tankowania. No i poniedziałek, wyjątkowy moment dla marynarki wojennej. Po 30 latach rozmów, negocjacji premier Kosiniak-Kamysz doprowadził do tego, że w poniedziałek podpisujemy umowę na program Orka, zakup 3 okrętów podwodnych od strony szwedzkiej.
13: Zaostrzenie kar dla dyrektorów szpitali rozważa Ministerstwo Zdrowia. Jest to konsekwencja afery dotyczącej warszawskiego szpitala południowego. Jak ujawniły media, część decyzji miała być tam podejmowana poza procedurami, zarówno prawnymi, jak i medycznymi. Tę sprawę wyjaśnia między innymi prokuratura. Z szefową resortu zdrowia rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Jak te ostrzejsze kary miałyby działać w praktyce?
15: To byłyby większe kary finansowe dla szefów lecznic, nakładane w sytuacji, gdy pacjent przyjmowany jest na przykład poza kolejką albo gdy pracownik fałszuje dokumentację pracy. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przyznaje w rozmowie ze mną, że takie zaostrzenie kar to pierwszy pomysł, jak reagować na informacje o ostatnich nieprawidłowościach w lecznicach.
16: Być może, że faktycznie albo nie były egzekwowane, albo są za niskie i nie wywołują tego skutku, który by powodował powstrzymywanie się od takich zachowań.
15: Te pomysły mają być tematem zaplanowanego na wtorek spotkania premiera Donalda Tuska z szefami Narodowego Funduszu Zdrowia o tym, jak zmniejszyć prawdopodobieństwo, że wątpliwości, takie jak te, które ostatnio dotyczą przede wszystkim Szpitala Południowego w Warszawie, będą się powtarzać w innych placówkach.
12: To sam środek dnia i sam środek weekendu, sobota, 27 dzień czerwca. O tej porze witam was, Łukasz Tymków. Będę z wami do 17. Mam nadzieję, że będzie to dla nas wszystkich bardzo miły czas.

0: No to mamy najgorętszy weekend w 2026 roku, jak na razie, bo kto wie, co będzie jeszcze dalej. Ale na pewno jest to też taki moment, w którym można popatrzeć na to, jak korzystamy z czasu wakacji. Otóż, jeżeli planujecie i będziecie wyjeżdżali na wakacje, to jesteście w bardzo szczęśliwej grupie na świecie, bo szacuje się, że maksymalnie 25% światowej populacji może sobie pozwolić na wyjazd wakacyjny. Na szczęście sytuacja zaczyna się poprawiać i coraz więcej ludzi korzysta z możliwości na przykład opuszczenia swojego kraju. Jak podaje serwis Forbes Polska, do 2050 roku niemal 70% światowej populacji ma stać się podróżnymi. A ten, kto być może właśnie pakuje bagaże, żeby wyjechać gdzieś nad wodę albo wkrótce planuje taki wyjazd, to powinien zostać z nami. W tej godzinie jeszcze będzie raport na temat stanu plaż i wód w Polsce.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.

0: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
1: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Po reklamie.
7: Radio Impuls.
6: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Karmina.
1: Taką pogodę jak dzisiaj idealnie spędza się czas nad wodą, a właściwie to nawet chyba najlepiej w wodzie. Pamiętajcie jednak o zasadach bezpieczeństwa, ale nie o tym teraz. Dotarłem do raportu stanu kąpielisk w Polsce i w Europie, no i na tle Europy wypadamy trochę tak średnio. Z raportu Komisji Europejskiej wynika, że Polska znalazła się w grupie państw, w których mniej niż 70% wszystkich kąpielisk uzyskało ocenę doskonałą i tu jesteśmy w towarzystwie Belgii, Węgier, Estonii i Albanii. Najgorzej wypadają nas kąpieliska nad rzekami i jeziorami, gdzie mniej niż 60% dostało ocenę bardzo pozytywną, a najlepiej te nad morzem. No to chyba rozwiązał się problem. Jeśli ktoś chce wypoczywać na czystym kąpielisku, to raczej powinien kierować się nad morze. A my już za chwilę znów skierujemy się w stronę muzyki wybranej dla ciebie.

0: Reklama.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy Zielona 14.
2: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
5: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Co mówią Twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
8: Wolę życie w biegu i w obiegu.
9: Pieniądz musi krążyć.
10: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
7: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą Ci oszczędzać, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
12: O!
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak!
13: A jak lemoniadę?
11: No też, to poprosimy.
12: Ale co?
13: Wszystko!
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
14: Hipertania niedziela w Auchan.
15: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
0: Po reklamie.
16: Muzyka wybrana dla ciebie.
17: Radio Impuls.

0: Rozpoczynają się wakacje, no i rozpoczynają się też różnego rodzaju interwencje służb nad wodą i o tym na pewno powiemy wam przed godziną 14. A już za chwilę będę miał dla was propozycję dotyczącą najnowszych doniesień z kraju i świata.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Zapraszam do stanowiska.
5: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
4: Pani Ania jest na urlopie.
5: Czyli niczego nie załatwię.
4: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
5: Uff, no i to jest zmiana.
6: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
12: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
13: Ekstra wiadomości!

0: dobra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie.
1: Pora na kolejną porcję najnowszych wiadomości z kraju i ze świata. Minęła 13.
2: Nie wykluczałabym powszechnej służby wojskowej, mówiła Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. W warszawskim studiu autor rozmowy Krzysztof Ziemiec. Powiedz, jakie argumenty podaje pani wiceminister?
3: No, po pierwsze dlatego, że tak kiedyś było. Po drugie dlatego, że takie mamy niebezpieczne czasy, ale przede wszystkim dlatego, że widzi, jak zmieniło się nastawienie młodych ludzi do wojska i co ciekawe, w tym także kobiet.
4: Coraz więcej, szczególnie młodych dziewczyn, decyduje się na to, żeby służyć w wojsku i uważam, że też te wewnętrzne procedury, wyposażenie, to wszystko powinno brać pod uwagę też potrzeby kobiet. Ja jestem niesamowicie z nich dumna, bo wyobrażam sobie, jak trudną decyzją jest, mając 19 lat, poświęcić życie dla obrony ojczyzny.
3: Pani minister deklaruje na naszej antenie, że chce zostać adwokatem kobiet w wojsku i w MON-ie, choć bez parytetów, bo jej zdaniem to nie jest potrzebne, a marzenie pani minister jest pierwsza w polskiej armii kobieta generał.
2: Udało się naprawić usterkę w serwerowni Urzędu Miasta w Olsztynie. Wczoraj nie działały przez nią między innymi systemy kolejkowe. Z nami jest nasz reporter Piotr Bułakowski. Piotrze, czy to znaczy, że w poniedziałek nie będzie już utrudnień?
5: Trwa jeszcze restartowanie wszystkich systemów obsługi petentów, ale według informatyków w poniedziałek praca urzędu powinna już wrócić do normy. Przypomnę, w pomieszczeniu serwerowni doszło do awarii klimatyzacji, przez to musiały być wyłączone wszystkie urządzenia. Nie działał nie tylko system rezerwacji kolejki, niedostępna była także strona internetowa Urzędu Miasta.
2: Pociągi na Słowacji zmniejszają prędkość do 80 km na godzinę z powodu wysokiej temperatury. Dotyczy to połączeń w regionach, gdzie są najwyższe ostrzeżenia przed upałami. Może to doprowadzić do opóźnień pociągów jadących do i z Polski. Po niemal miesiącu Kraków ponownie otworzył dziś kąpielisko na Zakrzówku. Baseny były zamknięte od 1 czerwca, po tym jak zaobserwowano w nich nieznaną substancję. Teraz według miasta jest bezpiecznie, a według badań zawiesina miała charakter neutralny.
1: Dzień szwagra mamy dzisiaj. No to ze szwagrem pewnie można coś wykombinować w sobotę. Mamy 27 czerwca. To najbardziej upalny weekend, jak na razie w tym roku, który spędzę z wami Łukasz Tymków.
6: Radio Muzyka Impuls. Wybrana dla ciebie.

0: Polskie morze ciągle jest dosyć atrakcyjnym kierunkiem dla nas na wakacje. No i jedziemy tam, zabieramy ze sobą różnego rodzaju dmuchańce, potem na nie wsiadamy albo się na nich kładziemy i dryfujemy sobie po morzu. No i właściwie to jest tak, że co roku na jeden tydzień wakacji przypada co najmniej kilkadziesiąt interwencji SAR, czyli tej morskiej grupy ratowniczej, która ściąga gdzieś dryfujących ludzi na materacach i innych dmuchańcach. No i patrzcie, jak zmienił się świat w 80-tych latach. W piosence Monika, dziewczyna ratownika, krzyczano: panowie na materacu, do Szwecji na lewo, a teraz ludzie wzywają pomocy, żeby wrócić do Polski. Muzyka
1: wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
4: Wyjątkowa okazja dla przedsiębiorców. Gmina Karczmiska oferuje do dzierżawy atrakcyjną nieruchomość w Słotwinach blisko Kazimierza Dolnego. Budynek po remoncie, prawie 800 metrów kwadratowych powierzchni i niemal hektar terenu gotowy do użytkowania. Zainwestuj w miejscu z potencjałem. Szczegóły na stronie internetowej gminy Karczmiska.
5: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
6: Uwaga! Super promocja w Teddy!
7: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.

0: Szczegóły w regulaminie MediaMarkt.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: A o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Po reklamie. Muzyka wybrana dla ciebie.
5: Radio Impuls.

0: To najbardziej upalny weekend w tym roku. No i niestety, ale też i noce bywają tropikalne, czyli temperatura często oscylować może w okolicach 20 stopni Celsjusza, a to nie gwarantuje nam odpowiednich warunków do spania. Jak twierdzą specjaliści, sami robimy błędy, które sprawiają, że w naszych sypialniach temperatura się podnosi. Pierwszymi winowajcami są komputery i telewizory, które wytwarzają ciepło, więc dobrze jest je albo wynieść, albo po prostu odłączyć od prądu na czas spania. A drugą rzeczą jest bałagan pod łóżkiem, bo jak się okazuje, chłodne powietrze ma tendencję do tego, żeby przepływać raczej przy podłodze. A jeśli są jakieś przeszkody, no to nie ma cyrkulacji i tym samym niestety temperatura nie jest w stanie się naturalnie obniżyć. Także dzisiaj przed spaniem robimy porządki w sypialni.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Już 28 czerwca zapraszamy do Końskowoli na Dzień Otwartych Drzwi Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Agrowyspa pełna innowacji i regionalnych smaków. Nowoczesne sadownictwo, ponad 600 poletek doświadczalnych, pokazy dronów rolniczych i autonomicznego robota oraz pasieka hodowlana pożóg. O dobry humor zadba formacja Châtelet. 28 czerwca, Końskowola. Zapraszamy.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do

0: No i kolejna godzina tego bardzo gorącego czerwcowego popołudnia za nami, a przed nami temat związany z krótkimi spodniami i panami. No już będzie po godzinie 14. Zanim to jednak nastąpi, będziemy was jeszcze bardzo dokładnie informowali o tym, co dzieje się i w kraju, i na świecie.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
7: Nodino. Today is yours. Feel good.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
10: Co się zmieniło?
9: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
11: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
2: Po reklamie.
0: W porze obiadowej, czyli tuż po 14, zapraszamy na wiadomości.
12: 38-latek, który miał w internecie grozić prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, został zatrzymany przez policjantów z Zielonej Góry. To obywatel Ukrainy. Dziś w prokuraturze ma usłyszeć zarzut. Grozi mu nawet do 2 lat więzienia. Na stacji kolejowej w Muszynie doszło do rozszczelnienia cysterny. Informację potwierdził nam kapitan Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków.
13: Wagon wcześniej przewoził kwas solny, a wewnątrz znajdują się jedynie jego pozostałości po rozładunku. Strażacy monitorują sytuację, zabezpieczyli teren i prowadzą próbę uszczelnienia cysterny.
12: Nikt nie został ranny. Strażacy zapewniają, że nie ma też zagrożenia dla mieszkańców Muszyny. Miłośnicy poezji na ten gorący weekend zjechali do Krakowa na rozpoczynający się dziś Festiwal Miłosza. Katarzyna Podraza.
14: To festiwal, dla którego poezja jest pretekstem do wielu rozmów i dyskusji dotyczących problemów współczesnego świata. Gwiazdami tegorocznej odsłony tego wydarzenia będą m.in.
15: Claudia Rankin, to jest amerykańska poetka, autorka tomu Obywatelka, i Raul Zurita, który jest chilijskim poetą, laureatem tegorocznej nagrody imienia Wisławy Szymborskiej, laureatem też Griffin Poetry Prize za całokształt twórczości.
14: Mówiła Maria Świątkowska, dyrektorka wykonawcza festiwalu. Trwają prace nad serialem BBC opowiadającym o wczesnych latach grupy The Beatles i czasie, gdy John Lennon i spółka występowali w nocnych klubach Hamburga. Właśnie poinformowano o nowych twarzach w obsadzie Hamburg Day. To znany z serialu Sex Education Asa Butterfield, jak również gwiazdor serialu Elementary Johnny Lee Miller. I na koniec jeszcze zaproszenie do Poznania na wyjątkową wystawę Mandala Wsłuchaj się w świat. W Centrum Kultury Zamek zobaczycie różnorodne formy sztuki wizualnej, które zachęcają do refleksji nad dźwiękami i ich wpływem na nasze postrzeganie świata. To doskonała okazja, aby zanurzyć się w unikalnej atmosferze i odkryć nowe perspektywy artystyczne.
0: Sobota, 27 dzień czerwca. Władysław i Maria świętują dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego najlepszego także tym, którzy mają dziś swoje urodziny. Właściwie do tego wszystkiego jeszcze powinienem dorzucić odrobinę chłodu i klimatyzacji, ale jedyne, co mogę zrobić, to zadbać o dobry klimat muzyczny. Łukasz Tymków, zapraszam.

0: taką pogodę mało który mężczyzna chciałby chodzić w czymś innym niż szorty czy krótkie spodenki, a tymczasem była jurorka programu Projekt Lady, Irena Kamińska-Radomska, specjalistka od grzeczności, elegancji, wzięła na warsztat ostatnią modoletnią i stwierdziła, że nie wypada, żeby dorosły mężczyzna, czy nawet młodzieniec, chodził po ulicy w mieście w krótkich spodenkach. Bo według niej jest to faux pas. Rany, dobrze, że chociaż na plażę można pójść w krótkich spodniach. Według tej pani prawdziwy mężczyzna upału się nie boi. No to powiedzmy tej pani, my prawdziwi mężczyźni teraz nie boimy się sami wybrać, co na siebie założyć.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
11: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
12: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Po reklamie.
1: Radio Impuls.
9: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Noce takie gorące, że można je spędzać na zewnątrz. No i jeśli dzisiejszą noc będziecie planowali spędzić gdzieś za miastem, na przykład na plaży, gdzie nie ma sztucznego oświetlenia, to patrzcie w niebo, bo będą tak zwane spadające gwiazdy. Według specjalistów właśnie na dzisiejszą noc ma przypadać szczyt czerwcowych butydów, czyli meteorów przelatujących nad naszymi głowami. Fachowcy twierdzą, że ich liczba może sięgać nawet 300 na godzinę. Także dzisiaj w mediach społecznościowych możecie w nocy zalogować się gdzieś właśnie w takim miejscu, gdzie można obserwować to zjawisko. Milion komarów na pewno kliknie. Lubię to.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, Zielona 14.
4: Restauracja Pustelnia zaprasza na Wielkie Święto Rybaka 27 i 28 czerwca od godziny 12. Wstęp wolny, czekają na Was. Pokazy kulinarne z degustacją, kiermasz lokalnych produktów, konkursy z nagrodami, muzyka na żywo i animacje dla dzieci. Spędź ten weekend z nami. Szczegóły znajdziecie na rybypustelnia.pl. Do zobaczenia!
5: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzenia o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
6: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: A o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
11: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Rozpoczęły się wakacje, rozpoczęło się lato, zakończył się rok szkolny. A my w kolejnej godzinie powiemy w naszym radiu, czego na wakacjach nie szukać. Natomiast jeśli rozglądacie się za najnowszymi wiadomościami, to u nas je za chwilę znajdziecie.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

0: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I kto będzie następny? Nigeryjski książę?
1: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
2: Po reklamie.
3: Minęła 15, a my teraz mamy dla Was porcję najnowszych wiadomości.
4: Policjantom udało się zatrzymać 20-letniego mężczyznę podejrzewanego o atak nożem w Łękawicy koło Wadowic. Jak mówiliśmy w faktach, ranny został 48-latek, który trafił do szpitala. Najpewniej doszło do domowej awantury. W całej Polsce obowiązują ostrzeżenia synoptyków przed upałami, ale to na zachodzie ma być dziś najcieplej. Temperatura na termometrach może zbliżyć się do 40 stopni. Z upałami mierzy się m.in. Poznań. W centrum miasta i w pobliżu przystanków ustawiono beczkowozy z wodą pitną.
5: Sprawdzamy oczywiście też, na ile klimatyzacje w naszych tramwajach i autobusach są sprawne i chcemy zapewnić, aby jak najwięcej tramwajów i autobusów na liniach były właśnie wyposażone w klimatyzację. Będą polewaczki wyjeżdżały w niedzielę rano i w poniedziałek na ulice naszego miasta, tak aby spróbować przynajmniej w jakiś sposób schłodzić tą temperaturę naszych ulic. Rozmawialiśmy z wszystkimi podmiotami leczniczymi też i one są gotowe na to, aby przyjąć ewentualnie czy to więcej pacjentów, czy też zadbać o dobrostan pacjentów, którzy już w tych placówkach przebywają.
4: Mówił zastępca prezydenta Poznania Marcin Gołek. Teraz w Poznaniu 33 stopnie Celsjusza. W fazie pucharowej zostały jeszcze 4 wolne miejsca. Kto je zajmie? Przekonamy się w nocy. A kto jeszcze ma szansę? To pytanie zadajemy teraz w faktach Patrykowi Serwańskiemu. Niektórym reprezentacjom pozostaje obserwowanie wszystkiego w telewizji.
6: Dzień dobry. W takiej sytuacji na przykład Korea Południowa w tabeli drużyn z trzecich miejsc zajmuje ostatnią lokatę dającą awans do 1/16 finału. Koreańczycy zatem zależni od wydarzeń w innych grupach, ale ich szanse na awans są niewielkie. Chorwaci i Algierczycy mają wszystko w swoich rękach. Jeśli zremisują przynajmniej swoje ostatnie spotkania grupowe, zostaną na mundialu. Algieria zagra z Austrią, no i jeśli ją pokona, to wyrzuci ją z mundialu. A to byłaby sportowa zemsta za mundial z 1982 roku. Wygranej w ostatnim meczu z Uzbekistanem potrzebuje za to Demokratyczna Republika Konga.
3: Sobotnie popołudnie 27 czerwca. Dziś mamy Światowy Dzień Smurfa. No ja mogę śmiało występować już raczej w roli Papy Smurfa, a nazywam się Łukasz Tymków i zachęcam, zostańcie z nami.
7: Radio Impuls.
2: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Jedni szukają odpoczynku, inni ciekawych wrażeń ze zwiedzania, ale są też tacy, którzy wyjeżdżając na wakacje, bo przecież właśnie się rozpoczynają, szukają na przykład miłości. Jak się okazuje, wcale nie jest to prawidłowe oczekiwanie, przynajmniej nie potwierdza się to w badaniach, chociażby tych, które zrobiły Koleje Brytyjskie. W ankiecie kolejerze pytali o to, gdzie panie poznały męża i wyszło, że najczęściej na drugą połówkę panie trafiają w trzech sytuacjach. Na imprezie u znajomych, w pracy albo w sąsiedztwie. Pozostaje więc w takim razie życzyć singlom fajnego letniego romansu, bo ślubu z wakacyjnych wojaży chyba nie będzie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage. Szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3 8 3 3 8 4 3. Zapisy trwają.

0: kiedyś. Co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
1: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Tania niedziela w Auchan.
6: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan. Po reklamie. Muzyka wybrana dla ciebie.
7: Radio Impuls.

0: Od czasu do czasu niesamowite sytuacje zdarzają się w naszym kraju i policjanci muszą mierzyć się z bardzo specyficznymi interwencjami. Tak właśnie było ostatnio w Żurominie, to w województwie mazowieckim. Ulicami miasta bez żadnej opieki spacerowała sobie krowa. To wszystko działo się gdzieś tam około 6 rano. Do akcji skierowano dzielnicowych. Potem pojawiła się jeszcze drogówka, która zabezpieczała spacer tego zwierzęcia. Udało się w końcu namierzyć, skąd krowa zwiała. Niestety jej właściciel będzie musiał stawić się przed sądem za to, że nie upilnował zwierzęcia. No i proszę, nareszcie prawdą stało się słynne powiedzenie polityków, że u nas nie ma świętych krów. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Impuls. Reklama.
2: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
3: Już 28 czerwca zapraszamy do Końskowoli na Dzień Otwartych Drzwi Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Agrowyspa pełna innowacji i regionalnych smaków. Nowoczesne sadownictwo, ponad 600 poletek doświadczalnych, pokazy dronów rolniczych i autonomicznego robota oraz pasieka hodowlana pożóg. O dobry humor zadba formacja Châtelet. 28 czerwca, Końskowola. Zapraszamy.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lyptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
6: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
7: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
8: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Od czwartku do niedzieli. Tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz nektarynki na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Po reklamie.

0: Stara niemiecka tradycja, którą doskonale znamy z literatury, mówi o dwóch nagich mieczach, ale niestety nowa niemiecka tradycja nie zakłada jednej nagiej kobiety w samolocie. O czym mowa? O tym przekonacie się, zostając z nami po 16. Zapraszam.
1: Radio Impulse.
2: Reklama.
3: Wyjątkowa okazja dla przedsiębiorców. Gmina Karczmiska oferuje do dzierżawy atrakcyjną nieruchomość w Słotwinach blisko Kazimierza Dolnego. Budynek po remoncie, prawie 800 metrów kwadratowych powierzchni i niemal hektar terenu gotowy do użytkowania. Zainwestuj w miejscu z potencjałem. Szczegóły na stronie internetowej gminy Karczmiska.
4: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
6: Skoda.
7: Ale sztosy.
8: Ale co?
7: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
12: Co się zmieniło?
11: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
13: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
2: Po reklamie.

0: Dzień dobry, właściwie dzień gorący, powinienem powiedzieć tym wszystkim, którzy być może niedawno do nas dołączyli. To wciąż sobota, to wciąż 27 czerwca. Razem z wami do 17 Łukasz Tymków.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Impuls.

Ostatnio zrobiła się taka maleńka afera w Niemczech, bo Eda Pilz, instagramerka, tak się chyba określa tę osobę, którą obserwuje ponad 500 000 osób na tym serwisie społecznościowym, znalazła się w centrum medialnej burzy po tym, jak opowiedziała o incydencie na lotnisku. Otóż pracownica Lufthansa nie chciała jej wpuścić na pokład z powodu zbyt skąpego ubioru. 25-latka podobno miała wtedy na sobie krótkie spodenki i top, a podczas odprawy usłyszała: nie ma pani na sobie nic, jest pani naga. Ostatecznie wpuszczono ją na pokład, ale dopiero po tym, jak założyła kurtkę. Czy to jest niesamowite, że ktoś ma mało na sobie? Chyba nie. Najbardziej zaskakujące w tym wszystkim jest to, że influencerka zdołała wszystkie ubrania praktycznie zmieścić w walizce.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3833843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
3: Kazimierz.

0: Sport zawsze w TVP. Dziś koniec zmagań w fazie grupowej. Chorwacja-Gana, a w nocy Kolumbia-Portugalia, Jordania-Argentyna. Oglądaj od 22.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
1: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.

0: KFC.
1: Hiper tania niedziela w Auchan. Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan. Po reklamie.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.

0: Dziś po południu mówiłem o tym, jak Komisja Europejska ocenia polskie kąpieliska. Z kolei National Geographic zrobił ranking najczystszych jezior w Polsce. Na pierwszym miejscu jest jezioro Płaskie w gminie Giby. Woda tam jest naprawdę krystalicznie czysta. Można przejrzeć się w niej jak w lustrze, a do tego ma turkusowy kolor. Jeśli chodzi o przejrzystość, konkurencję jednak deklasuje podobno jezioro Ostrowite w Parku Narodowym Boruk Tucholski, gdzie widoczność jest imponująca. Najmniej substancji toksycznych jest natomiast w jeziorze Sedranieckim, to na Pojezierzu Mazurskim. Jest to też dobry wybór dla wędkarzy, ponieważ liczba gatunków ryb w tym jeziorze robi niesamowite wrażenie. Mam nadzieję, że udało mi się podpowiedzieć wam, gdzie wyskoczyć na krótki lub być może na nieco dłuższy wyjazd.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, zielona 14.
4: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: Wy plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
6: Kto zwalcza ból? Kto?
7: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna, marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka, Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
2: Po reklamie.
13: To jest.

0: Mam nadzieję, że dzielnie się trzymacie pomimo bardzo wysokich temperatur i to, co wam prezentujemy, no, sprawia wam taką przyjemność porównywalną z wiatraczkiem albo na przykład klimatyzacją. Dobrego klimatu muzycznego nie zabraknie też po 17. Bądźcie z nami w dalszym ciągu, a ja teraz dziękuję wam za uwagę. Łukasz Tymków. Do usłyszenia. Cześć.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. W salonach Empik czeka na ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Upały, to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
8: Skoda. Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
9: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
10: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
11: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
9: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
8: Po reklamie.
1: Radio Impuls.

Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Radio Impulse.
1: Reklama.
2: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
3: Wyjątkowa okazja dla przedsiębiorców. Gmina Karczmiska oferuje do dzierżawy atrakcyjną nieruchomość w Słotwinach blisko Kazimierza Dolnego. Budynek po remoncie, prawie 800 metrów kwadratowych powierzchni i niemal hektar terenu gotowy do użytkowania. Zainwestuj w miejscu z potencjałem. Szczegóły na stronie internetowej gminy Karczmiska.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Uwaga! Super promocja w Teddy.
9: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
10: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
12: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Hiper tania niedziela w Auchan.
14: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
15: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie wie, wie, wie.
16: Po reklamie.
0: Radio Impuls.
16: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Impuls. Reklama. Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl.
1: Już 28 czerwca zapraszamy do Końskowoli na Dzień Otwartych Drzwi Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Agrowyspa pełna innowacji i regionalnych smaków. Nowoczesne sadownictwo, ponad 600 poletek doświadczalnych, pokazy dronów rolniczych i autonomicznego robota oraz pasieka hodowlana pożóg. O dobry humor zadba formacja Châtelet. 28 czerwca, Końskowola. Zapraszamy!
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Radio Impuls.
1: Reklama. W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
2: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety, opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić, nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę, Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
3: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym, aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
4: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na nodino.pl.
5: Nodino. Today is yours. Feel good.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Po reklamie.
8: Muzyka wybrana dla Ciebie.
0: Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3833843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, Zielona 14.
4: Restauracja Pustelnia zaprasza na Wielkie Święto Rybaka 27 i 28 czerwca od godziny 12. Wstęp wolny, czekają na Was. Pokazy kulinarne z degustacją, kiermasz lokalnych produktów, konkursy z nagrodami, muzyka na żywo i animacje dla dzieci. Spędź ten weekend z nami. Szczegóły znajdziecie na rybypustelnia.pl. Do zobaczenia!
5: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: You ready?
11: Tylko w Disney Plus.
12: Every second counts, baby.
11: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu. The Bear. Finałowy sezon.
13: Restaurant is flooded.
11: To już ostatnia szansa.
14: I am selling the building.
11: By uratować to miejsce.
15: We have each other and nothing left to lose.
11: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
16: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
17: Carrefour w sumie najlepszy jest.
18: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
19: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
20: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
21: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
22: A o ile?
21: 35 groszy taniej na litrze.
22: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
21: Tak.
23: A jak lemoniadę?
21: Też.
22: To poprosimy.
21: Ale co?
23: Wszystko.
21: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Po reklamie.
0: Weekend z Radiem Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.
2: Radio Impuls.
0: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę, Duomen Prostatum. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
3: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym. Aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
4: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
5: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
6: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
5: No to pa!
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Po reklamie.
0: Taneczne Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Już 28 czerwca zapraszamy do Końsko-Woli na Dzień Otwartych Drzwi Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Agrowyspa pełna innowacji i regionalnych smaków. Nowoczesne sadownictwo, ponad 600 poletek doświadczalnych, pokazy dronów rolniczych i autonomicznego robota oraz pasieka hodowlana pożóg. O dobry humor zadba formacja Châtelet. 28 czerwca, Końsko-Wola. Zapraszamy.
3: Zapraszam do stanowiska.
4: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
3: Pani Ania jest na urlopie.
4: Czyli niczego nie załatwię.
3: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
4: Uff, no i to jest zmiana.
5: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
6: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
9: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
10: Upały, to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy Zielona 14.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement D

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.
2: To jest Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
3: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
4: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
5: Uwaga! Super promocja w Teddy!
6: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
8: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
1: Po reklamie.
0: Taneczne Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś koniec zmagań w fazie grupowej. Chorwacja, Gana, a w nocy Kolumbia, Portugalia, Jordania, Argentyna. Oglądaj od 22.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Po reklamie.

0: słoneczne Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Masz już pensję, a co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Po reklamie.
0: Taneczne Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: O reklamie.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą.